wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na...

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: News.
1: 11 listopada w Sawogruz Arenie w Łodzi odbędzie się Soka Independent Cup, niepodległościowy turniej piłki nożnej sześcioosobowej. Na uczestników czeka rywalizacja o przepustkę na Puchar Polski Soka. Organizatorzy przygotowują też biało-czerwoną oprawę wydarzenia.
2: 11 listopada czeka nas niepodległościowy turniej Soka, ale na początek w ogóle powiedzmy słuchaczom, na czym ta Soka polega.
3: Soka to jest piłka nożna sześcioosobowa. Przemysław Kaczmarek, Soka.pl oraz rozgrywki Liga Fanów Łódź. Jak wszyscy myślą, że grają w piłkę nożną, no to wyprowadzę z błędów. Większość osób gra właśnie w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową na Orlikach, gdzie mamy super infrastrukturę w całym kraju i ta dyscyplina sportu, bo to jest, można powiedzieć śmiało, osobna dyscyplina sportu, jest najbardziej uprawiana przez Polaków.
2: A jak będzie wyglądać turniej?
3: Turniej 11 listopada to druga edycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwsze takie wydarzenie, które pozwoli nam w jakiś fajny, inny, sportowy sposób też świętować tutaj niepodległość naszego kraju. Zjeżdżają się drużyny z całej Polski, które lubią grać w piłkę. Do tego będziemy mieli troszkę akcentów biało-czerwonych, więc tutaj i flagi, i jakieś flary, i hymn narodowy oczywiście. Całe to sportowe wydarzenie gdzieś będzie się kręciło wokół takiej patriotycznej aury, no bo ten dzień jest właśnie po to, żeby go świętować. My chcemy go świętować w piłkarski, sportowy sposób i jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie drużyny, czy to są dzikie drużyny, czy drużyny firmowe, czy drużyny grające w różnych ligach, żeby w ten sposób świętować Święto Niepodległości.
2: W jaki sposób można się zgłosić i do kiedy?
3: Zapisy mamy do końca października, więc jest troszeczkę czasu, no ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy na soka.pl, zapraszamy na Łódzką Ligę Fanów, tam można się zapisać, tam jest formularz zgłoszeniowy, są szczegóły wydarzenia. Turniej będzie rozgrywany pod balonem Sawogruz Arena, więc na pewno nikt nie zmoknie. Fajna sportowa atmosfera, do tego patriotyczny klimat, plus naprawdę świetne sportowe wydarzenia.
2: Co mogą zdobyć zwycięzcy?
3: Dla zwycięzców, oprócz jak zawsze, dla wszystkich świetnych wspomnień, no to jest przepustka na Puchar Polski Soka. To co roku są organizowane takie zawody we Wrocławiu i mamy unikalne, specjalne nagrody w kształcie naszego kraju, plus oczywiście splendor i chwała, bo wiemy już dzisiaj, że przyjadą do Łodzi najlepsze ekipy z całego kraju, które grają właśnie w Soka. Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Soka. Przypomnijmy wszystkim, którzy nie wiedzą, że reprezentacja Polski Soka, no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu. Mistrzowie Świata i Europy z 2025 roku, brązowi medaliści Mistrzostw Świata z tego roku i na pewno kilku reprezentantów się pojawi pewnie w różnych zestawieniach, no ale ta rywalizacja też jest fajna, jest możliwość skonfrontowania się z najlepszymi na świecie w tej dyscyplinie sportu.
2: Jakim zainteresowaniem cieszyła się poprzednia edycja?
3: Poprzednią edycję chcieliśmy zrobić na 24 zespoły, a finalnie zrobiliśmy ją aż na 56 zespołów z 26 różnych miast, więc to najbardziej cieszy, że z pomysłu, gdzie miał być turniej taki lokalny, zrobił się turniej ogólnopolski. Chcielibyśmy co najmniej wyrównać tą liczbę drużyn, a być może ją też pobić. 11 listopada Soka Independent Cup, czyli turniej niepodległościowy piłce nożnej sześcioosobowej na Sawogruz Arena. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do zmierzenia się właśnie w tym turnieju. Będzie możliwość rywalizowania m.in. z reprezentantami Polski Soka oraz najlepszymi drużynami tej dyscypliny z całego kraju.
1: A informacje zebrał Daniel Tykliński.
0: SK Bełchatów.
1: Koniec z nudnym wkuwaniem słówek do szkół w Łódzkiem. Na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach języka obcego.
4: Moi drodzy kochani, witam was serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT albo Gemini. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. So let's do it. Are you ready? Let's start.
5: Co dzisiaj robicie na zajęciach z wykorzystaniem AI?
4: Dzisiaj na zajęciach będziemy wrzucali prompty, czyli wskazówki do czata GPT. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Wykorzystując bazę naszego słownictwa z działu kultura, dział culture, tak żebyśmy mogli rozwinąć to słownictwo, ale również prompty są ze wskazaniem na to, aby chat GPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć, ponieważ to jest wykorzystaniu sztucznej inteligencji ważne jest krytyczne spojrzenie na ten chat GPT. On nie jest doskonały, nie jest idealny. Ja też nie chcę gotowych rozwiązań, żeby było na zasadzie dajemy ćwiczenie i chat nam rozwiązuje. To my uczniowie mamy tutaj myśleć, pochylać się nad tym i sprawdzamy również czata. W ten sposób uczymy się kreatywności, rozwijamy nasze słownictwo, jednocześnie gramatykę, bo takie same ćwiczenia mogą być dostosowane gramatycznie. Także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
6: To bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że AI jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby się na przykład nauczyć jakiegoś języku, na przykład angielskiego mniej więcej. może jakichś innych języków, ale angielski jest pewnie najważniejszy dla mnie, bo no najważniejszy język, najbardziej popularny język ogólnie w dzisiejszych czasach, więc uważam, że jest bardzo fajnie.
7: No tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo to może odwrotny skutek przynieść, to zależy jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
5: No i widać, że ten pomysł uczniowie przyjęli z zadowoleniem, z zaciekawieniem.
4: Tak, na pewno, ponieważ takie lekcje umożliwiają też im dostosowywanie do swojego poziomu. Również czas, tutaj timing też jest dostosowany do danego ucznia, nie ma pośpiechu, oni uczą się konwersacji z takim botem, z czatem, także pracują we własnym tempie, rozwijają siebie, ale jednocześnie uczą się rozmowy ze sztuczną inteligencją. Nie ma tutaj gotowych rozwiązań, tutaj musi być komunikacja.
5: Idziecie z duchem czasu.
4: Staramy się.
8: Sztuczną inteligencję wykorzystujemy właściwie na wielu przedmiotach. Katarzyna Kaczor, wicedyrektor Szkoły Podstawowej na Osiem. Począwszy od informatyki, przechodząc przez matematykę, język polski, biologię, zajęcia techniczne, czy techniczno-praktyczne, historię, czy nawet języki obce, gdzie dzieci uczą się rozmowy w danym języku, czy to jest język angielski, czy to jest język niemiecki. Uczą się wyszukiwać błędów, uczą się analizować dane, które...
5: Rozmawiają z botem.
8: Tak, rozmawiają z botem, oczywiście. Rozmawiają z botem, natomiast muszą też wiedzieć, że boty popełniają błędy. Więc to nie jest też tak, że liczą tylko na te odpowiedzi, które otrzymają od bota, ale muszą też tego bota kontrolować, analizować, wyszukiwać źródła, z których on skorzystał, tak?
5: Jak to jeszcze wygląda na innych zajęciach? Właśnie postarajmy się tak zobrazować, może właśnie jakieś takie ciekawe pomysły, jak AI jest wykorzystywane w słusznym celu.
8: W słusznym celu. Na przykład zajęcia techniczne, czy zajęcia artystyczne, typu plastyka, technika, czy zajęcia techniczno-praktyczne, gdzie uczniowie mogą wizualizować, projektować z botem na, nie wiem, pokój, dom, czy generalnie swoje otoczenie, czy ogród, tak? To są ich projekty, gdzie, na których się uczą, wiedzą, jakie dane są im potrzebne i jakie polecenia tak naprawdę temu botowi trzeba wydać, żeby uzyskać to, co chcą, tak?
5: Biologia?
8: Biologia jak najbardziej. Nauka o człowieku i tutaj bot też bardzo ładnie współpracuje. I uczniowie uczą się współpracować z botem na biologii. Analizują dane, jakieś wyniki pomiarów, które uzyskują, zdjęcia roślin, mapy, jakieś nagrania, czy porównują na przykład rezultaty doświadczeń, tak, swoich z tym, co wygenerował im chatbot.
5: Czyli sztuczna inteligencja pojawia się już na większości zajęć w szkole?
8: Tak, zdecydowanie.
5: I nauczyciele nie traktują AI jako coś złego?
8: Absolutnie, nie traktujemy tego jako zło konieczne, wręcz odwrotnie. My uczymy się z tego korzystać tak samo, jak uczą się korzystać z tego uczniowie. Z tym pożytkiem dla nas i dla uczniów.
5: Tak się kojarzy AI, że pewnie uczniowie idą na skróty i zamiast pomyśleć, zamiast przygotować się do czegoś, to korzystają właśnie z czata GPT na przykład.
8: Naszą rolą jako nauczycieli jest nauczyć świadomie korzystać uczniów z narzędzi AI. Żeby to korzystanie z tych narzędzi też nie było takie bezmyślne i to, co napisze mi bot, czy to, co skonstruuje bot, czy to, co zaprojektuje bot, ma być już i tam nie ma żadnej krytyki w stosunku do tego. Uczniowie mają nauczyć się korzystać z tego narzędzia.
5: No, nauczyciele też mogą zweryfikować to, co uczeń wytworzy, czy on nad tym myślał, czy to są jego pomysły, czy tak naprawdę zaczerpnięte z AI.
8: Oczywiście. Mamy, tak jak na języku angielskim nawet tutaj, wykorzystujemy to właśnie, tą weryfikację tych danych. Nauczyciele wykorzystują na lekcji, ponieważ konstruują tak lekcje, że uczniowie dostają zadanie do zrobienia, zadanie, w którym są popełnione błędy i razem z botem odszukują te błędy. Potem sprawdzają, czy rzeczywiście bot te błędy w zdaniach odnalazł, czy wskazał im w jakichś innych zdaniach błędy, gdzie zdania były poprawne.
5: A czy ta świadomość wśród tych młodych ludzi rośnie? Oni zaczynają traktować AI jako przydatne narzędzie, a nie właśnie drogę na skróty?
8: Rośnie świadomość, chociaż początkowo widzieliśmy i obserwowaliśmy to, że to była taka droga na skróty. W dużej mierze, tak? Bo czat napisze za mnie wypracowanie, bo czat rozwiąże za mnie zadanie, ale w wielu przypadkach okazało się właśnie takie bezkrytyczne podchodzenie do tego, co wytworzył czat, okazywało się błędne. bo w zadaniu domowym były błędy, bo w wypracowaniu pojawiali się bohaterowie, których w rzeczywistości w książce nie było.
5: A AI bardziej zachęca do nauki, czy zniechęca?
8: Raczej zachęca. Raczej zachęca, jeżeli uczeń jest ciekawy świata i ciekawy zdobywania wiedzy, to jak najbardziej zachęca.
9: Angielski mamy w sali, która jest przeznaczona, gdzie mamy laptopy i to jest ogólnie też sala chyba AI, sztucznej inteligencji, tak, jest inspirowana. Ogólnie to z naszą panią od angielskiego, ona daje nam na przykład, wyświetla jakieś ćwiczenia, zadania, na przykład uczeń versus AI. I mówi, żebyśmy podali do czatu GPT czy jakiegoś innego AI test, na przykład bank słówek z naszego działu. My podajemy i mówimy, żeby utworzył nam na przykład 8 czy tam 10 zdań, gdzie będą 3 błędy w 3 zdaniach i sprawdzamy później, znajdujemy te błędy i czy on faktycznie te błędy robi, czy robi ich za dużo, czy robi ich za mało. I bardzo często się zdarza, mieliśmy chyba przedwczoraj taką lekcję, gdzie podaliśmy właśnie, żeby zrobił 2 błędy. U mnie zrobił totalnie we wszystkich zdaniach błędy, wszystko gramatycznie i w ogóle poruinował całe zdania. I ogólnie my staramy się pracować w ten sposób, że sprawdzamy, czy jest rzetelny, że rzetelnie pracuje, czy on robi faktycznie te błędy, czy serio jest taki super, jak się ludziom wydaje.
5: No właśnie nie jest.
9: No właśnie nie jest, bo nieraz się włącza AI, niby często ludzie się wycwaniają i robią pracę domową czy coś, później się okazuje, że ono robi totalne błędy, podstawowe. Tak samo koleżanka ostatnio próbowała ściągać z AI, on napisał nam totalnie co innego i co już ja wiedziałam, że to jest błąd. On totalnie czasem zrobi dobrze, to fakt, ale bardzo często...
10: Czasami sobie swoje własne zadania wymyśla.
9: Tak, swoje własne zadania wymyśla, w ogóle nie koduje tego, co my mu wysyłamy i nie rozumie przekazu, jaki do niego podajemy.
5: Jeśli chodzi o AI, trzeba być czujnym.
9: Oczywiście, trzeba być czujnym, ponieważ on czasem popełnia takie błędy, których na pierwszy rzut oka my nie widzimy, ale po głębszej analizie się okazuje, że faktycznie robi błędy, chociażby nawet w polskim czy angielskim gramatyczne, czy literówki robi, albo totalnie źle dobrane słowa w złym znaczeniu.
5: Czyli tego też się uczycie w szkole, żeby nie korzystać z AI tak bezmyślnie.
10: Tak, ja na przykład jestem osobą, która jest przeciwko AI, staram się z tego nie korzystać, nie korzystam z tego, dlatego że uważam, że czasami AI może nam zabrać jakieś wykształcenie czy możliwości, dlatego że w tym momencie AI robi wszystko za nas. AI może za nas zrobić plakaty, które są rozwieszone tu w szkole. Jest to raczej takie oczywiste, że to jest dużo łatwiejsze, zrobienie plakatu z AI.
5: Ale zabija kreatywność.
10: Ale zabija kreatywność, tak. Tak samo jak na przykład jakieś zadania w szkole robimy, czy coś, to też ludzie to wrzucają do AI. I AI robi dużo błędów. Albo AI po prostu zabiera szansę dzieciom, które faktycznie chcą się nauczyć, a nie próbują ściągnąć, żeby dostać dobrą ocenę.
5: Czy jesteś za tym, żeby w szkole jeszcze więcej wykorzystywano sztucznej inteligencji?
10: Uważam, że nie, dlatego że jeżeli usiądziemy na egzaminach, AI nie napisze za nas egzaminów.
5: Ale dobrze wiemy o tym, że tak mi się wydaje, że większość ma nieco inne podejście.
10: Tak, jest. Zdania ludzi są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o AI. Niektórzy uważają, że dobrze, że fajnie, że idziemy w tym kierunku, rozwijamy się. Ja uważam, że AI jest potrzebne w medycynie na przykład, ale nie w edukacji szkolnej.
9: Nasza klasa szczególnie już korzysta z AI i czy są jakieś sprawdziane czy coś. Niektórzy próbują na przykład karty pracy robić w AI, ale ostatnio była sytuacja, kolega chciał zrobić kartę pracy na niemieckim w AI i AI pomieszał niemiecki z angielskim, angielski z niemieckim i w sumie to stworzył coś na wzór po prostu pomieszania języków.
5: Czyli jeśli korzystać z AI, to tak, z rozsądkiem, z głową. Mądrze.
9: Mhm. Według mnie w szkole nie powinniśmy aż tak używać AI, ale powinniśmy na pewno mieć takie zajęcia, jak na przykład my mamy na angielskim, żeby uczyć się korzystać z tego czatu GPT czy innych takich
5: narzędzi,
9: tak, żeby zobaczyć, jakie jest jednak ryzyko pracy z sztuczną inteligencją.

0: opracowań czy innych prac domowych.
1: Szkołę podstawową nr 8 w Bełchatowie Łódzkim odwiedził Rafał Różycki.
2: SK Bełchatów News.
1: Skansen w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi na kilkanaście dni zamienił się w plan filmowy. Ekipa kręci tam film pod roboczym jeszcze tytułem Szarlatan. W obsadzie m.in. Tomasz Szuchard i Przemysław Bluszcz. Produkcja jest debiutem fabularnym absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej Sebastiana Jasnocha. Na planie była Ela Piotrowska.
3: Debiut i reżyserski, i producencki. Wow, takie kombo.
4: Tak, takie kombo, ale no do odważnych świat należy. Ja napisałem również ten film, więc jeszcze jest potrójna rola, można powiedzieć. No bo napisałem razem ze swoim przyjacielem Mariuszem Babiczem. Z kim wspólnie napisaliśmy tę historię. Pisząc już wiedziałem, że jak chcę reżyserować, więc te litery, które są tam w środku zapisane w scenariuszu, już trochę wiedziałem, jak chcę realizować, więc to jest taka wartość dodana. Sebastian Jasnoch, reżyser, producent i współscenarzysta. A debiut producencki, no tak, to jest nasz debiut producencki, ale robiliśmy też krótkie filmy, krótkometrażowe, z którymi byliśmy w Gdyni, więc mamy pewne doświadczenie, nie w fabułach jego pełnometrażowych, ale filmowe na pewno.
3: Obsada gwiazdorska.
4: Obsada gwiazdorska, sam czasami jestem zaskoczony tym, że mam ich tutaj koło siebie. To tylko chyba pokazuje, że ten produkt, który tworzymy, ta sama historia, ten scenariusz jest dzisiaj aktualny i to ich najbardziej do nas przekonało do tego, żeby wystąpić w tym filmie.
3: Warunki macie, powiedziałabym, luksusowe. W Ogrodzie Botanicznym tutaj w Skansenie spokój, cisza.
4: Tak, dokładnie. Mamy tutaj absolutnie warunki luksusowe. Piękny skansen, jesteśmy w centrum zieleni. Można by powiedzieć, że są takie trochę małe praca na wakacjach. To sprzyja na pewno twórczości, dlatego że robimy też komedię, komediodramat, a też w tej komedii potrzebny jest luz, ciepło i taki spokój. I to te harmonie zapewnia nam tutaj centrum Łodzi w Ogrodzie Botanicznym.
3: Dzieje się na planie.
4: Dzieje się. Mamy bardzo dużo scen takich brawurowych, bym powiedział, bo sam scenariusz jest brawurowy. Tak uważamy, że ta postać, którą tworzy Tomasz Szuchard, też ma dużo twistów, dużo volt. Jest taki pełny, ta postać jest taka pełna i ona ma wiele kolorów, ale nie zabraknie również pirotechniki i takich efektów, więc absolutnie to jeszcze przed nami. Jest dużo śmiechu, ale dużo też i wzruszenia.
5: Wszyscy tutaj są bardzo przygotowani, wszyscy chcemy bardzo zrobić ten film jak najlepszym. Mam nadzieję i śmiesznym, i trochę przerażającym, bo trochę się właśnie tymi formami bawimy. Tomek Szuchard, postać tytułowa, chociaż ten szarlatan jest dużo bardziej pojemnym słowem i może też trochę więcej zawierać w sobie niż tylko postać głównego bohatera.
3: Rola podobno petarda do zagrania.
5: No jest wymagająca, a czy będzie petardą, to tylko w tym momencie nie odpowiem na to pytanie, bo to nie mnie będzie ocenić.
3: Duże wymagania postawił reżyser?
5: Czy w zasadzie to mi nie stawiał jakichś specjalnych wymagań. Powiedział po prostu, żebym poczuł i robił to, co uważam za słuszne, albo będzie mi potem ewentualnie dawał uwagi. I tak się trochę potykamy. Raz on mi coś powie, raz ja jemu.
3: Co jest tu największym wyzwaniem?
5: Brak czasu, ponieważ robimy w 17 dni w pełnometrażowy film i jest to wyzwanie bardzo duże. Scen jest dużo do nakręcenia, trudnych scen, no ale robimy co możemy i wydaje nam się, że póki co jesteśmy już za połową i idzie dobrze.
6: Mamy fajną opowieść. To jest coś więcej niż komedia, bo Przemek Bluszcz to jest głębsze i myślę, że ważniejsze, bo jakby pod pozorem tej formy chyba opowiadamy o ważnych sprawach i opowiadamy ważne historie. To taki łódzki Central Park, tak? I rzeczywiście trochę się tak tutaj czujemy. Czujemy się tu fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają. Rzeczywiście nie trzeba jakichś ogromnych pieniędzy, bo takie niskobudżetowe produkcje też mają rację bytu i spełniają bardzo ważną, nie tylko tą taką artystyczną, ale też społeczną funkcję. Zresztą, kiedy tutaj jesteśmy, kiedy tutaj się pojawiamy o 6 rano i zaczynamy pracę z tymi ludźmi tutaj, wszystkimi, którzy przyjeżdżają, rozchodzą się do swoich zadań, to też się czujemy jakąś częścią takiej ważnej maszyny, jakiejś ważnej tkanki. Także jak lądujemy tutaj, jest fantastycznie. No i znakomite towarzystwo. Czego chcieć więcej?
7: Jak dzwoni do ciebie przyjaciel i prosi cię o to, żeby zagrać w czymś i przedstawiać taką propozycję, jesteś zaskoczony trochę, ale potem jak w to wejdziesz głębiej, to masz szansę stworzyć coś bardzo atrakcyjnego. Marek Kasprz. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że Sebastianowi udało się zgromadzić ludzi, którzy jakby mu zaufali i stworzyć atmosferę na planie, która jest szalenie ujmująca. To jest takie budujące dla mnie i to jest fantastyczne dla mnie, że jednak jeszcze jest taka możliwość, że możemy się spotkać i stworzyć coś, w co wszyscy wierzymy. Myślę, że to się nam uda i dlatego serdecznie już teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia tego filmu i dziękujemy Łodzi oczywiście. To piękne miasto.
1: Premierę Szarlatana zaplanowano w przyszłym roku. Urzędnicy zaapelowali o szczególną ostrożność podczas spacerów, to w gminie Czarnocin koło Piotrkowa Trybunalskiego. Powód: grasujące w okolicy wilki.
8: Jesteśmy zaskoczeni, że to udało się to dopiero teraz jakoś udokumentować. Natomiast informacje o tym, że na terenie naszej gminy i gmin ościennych mogą pojawiać się wilki, mieliśmy już od kilku lat, ale dopiero teraz udało się te informacje potwierdzić.
9: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin.
8: Sprawdzaliśmy jego autentyczność, to zdjęcie otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Ono od razu trafiło tutaj do naszego działu prasowego, następnie było sprawdzane, czy jest autentyczne, a później też sprawdzaliśmy przy pomocy Związku Łowieckiego, czy to są faktycznie wilki.
10: No ja trochę się daję, one rzeczywiście są.
11: Ludzie, którzy chodzą do lasu, prawda, i chodzą swobodnie szukać grzybów i nagle napotykają się na takie zwierzęta, które mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że no, tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt, nie? Może one tylko przejściowo przeszły. Myślę, że one raczej się tu nie zatrzymały, tak? Tu nie są jakieś duże lasy. Pewnie pójdą gdzieś dalej. Nie panikować. Po prostu przystanąć, udać, że się nic nie dzieje, nie uciekać, nie gonić, nie straszyć. I tyle. Nie jest to aż tak groźne, żeby się bać. Tak mi się wydaje.
12: No na pewno boję się, bo jestem samotną osobą.
8: Uspokajamy nastroje, tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie. I jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców, że tak naprawdę tak mała ilość wilków na naszym terenie nie stanowi realnego zagrożenia i to właśnie czynimy. Apelujemy o spokój, o niepanikowanie. Gdyby się pojawiła większa watacha, to będziemy to na pewno na bieżąco monitorować, natomiast mamy nadzieję, że to wilki z tego co wiemy i tak naprawdę tak szybko nie przyrastają, jeżeli chodzi o przyrost naturalny wilków, więc mamy nadzieję, że jeszcze długo większej watachy na terenie naszej gminy mieć nie będziemy.
13: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim.
9: Paweł Kowalski, kierownik Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole koło Piotrkowa.
13: Nie jest to jakaś duża liczba. Oczywiście latem widać ich nieco więcej, dlatego że młode osobniki po prostu no, są bardziej ciekawe świata i zaczynają się pojawiać w miejscach, gdzie no, człowiek jakby nie spodziewa się, że one się, prawda, pojawią i będą chodzić. U nas tutaj mamy rodzinę wilczą, czyli był widziany basior, wadera i dwa młode, no ale w tej chwili już ich nie widać. Wilki się bardzo przemieszczają. Tutaj mamy tego naszego wilka Olka, po prostu uzbrojonego w satelitarną taką obrożę i wiemy, że areał jego, no to już co prawda jest województwo świętokrzyskie, ale jest około 200 kilometrów kwadratowych i 4 razy on przenosił swoje potomstwo z nory tam, gdzie się urodziły. 4 razy kopały te wilki inne nory i przenosiły stąd. Bywa, że one na chwilę mogą gdzieś się pojawić, po czym zaczynają wracać. Wilk w tej chwili pełni rolę sanitarną, mocno sanitarną, dlatego że zbiera martwe zwierzęta, które znajdują się przy drogach publicznych. Również jest to zwierzę, które po prostu ogranicza liczbę dzików. To jest bardzo, bardzo ważne, że ma wpływ na populację dzików, oczywiście na zwierzęta jeleniowate też, ale tutaj w naszym terenie największa watacha, która była w okolicach tutaj Lubienia, no to było 7-8 sztuk, ale to widziane tylko raz, po czym jakby ona się załamała i już teraz też widziane są 3-4 sztuki. Wilk szary to jest waga do 38 kg średnia, myśmy mieli 40 2 kilogramy, to był ten właśnie Olek, to był największy wilk, który do nas trafił, a więc nie jest to takie olbrzymie zwierzę, jak oglądamy na filmach, oglądamy wilki, które żyją w Kanadzie, prawda, czy na Alasce, no to jest zupełnie inny wilk, dużo większy, zresztą wszystko na północy staje się większe. To jest po prostu zwierzę, które potrzebuje jedzenia, potrzebuje areału i czasami zbliża się do gospodarstw, ale tutaj nasze, mamy tu owieczki, mamy kozy, one chodzą na zewnątrz i jak na razie nie było żadnego ataku. Ja w ogóle tutaj nie spotkałem się z tym, żeby w okolicach powiatu atakował zwierzęta gospodarskie bądź zwierzęta domowe. Wilk jest zwierzęciem spolegliwym, bardzo bojaźliwym. Tutaj w naszym ośrodku mieliśmy do czynienia z wilkami i powiem, że te, które ratowaliśmy, one absolutnie nie próbowały nas atakować, nawet nie pokazywały zębów. Nie. Tutaj jeśli chodzi o problem, to większy jest z lisem czy borsukiem, aniżeli z wilkiem. Po prostu nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi, na nas się przygląda, bo będzie tylko po prostu. Wilki mają słaby wzrok, bardzo dobry słuch i bardzo dobry węch. W związku z tym, że przez chwilę stoją i patrzą, to nam się wydaje, że prawda, jest niebezpieczeństwo. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi. Ja myślę, że ta bajka o czerwonym kapturku zrobiła jakieś takie swoje, ale no, pamiętajmy, że służba leśna zadziałała, prawda, i babcia została uratowana szczęśliwie. Więc ja myślę, że to jest po prostu ten mit, który krąży. I ludziom się wydaje, że wilki są bardzo, bardzo agresywne. Do ludzi nie. Można wydać dźwięk, można gwizdnąć, można po prostu rozłożyć ręce i iść bardziej stanowczo, żeby widział, że to my. Ale tak naprawdę możemy go po prostu poobserwować, stanąć i cieszyć się tym widokiem, że widzimy wilka. Ja pamiętam, że jak byłem chłopcem, to marzyłem, żeby zobaczyć wilki, no więc najbliżej była to Białowieża, żeby w Puszczy Białowieskiej gdzieś tam zobaczyć, ale to jest mało prawdopodobne właśnie zobaczyć wilka w lesie. Jest to po prostu przypadek.
9: W Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
1: Tematem zajął się Rafał Różycki. Słowiańskie tradycje, dawne wierzenia i historia w centrum Łodzi. W najbliższy weekend w Mosirze przy Skorupki odbędą się dni z tradycjami naszych przodków. Jednym z głównych tematów będzie żmij. Organizatorzy chcą opowiedzieć o jego symbolice i możliwych związkach z legendą o smoku wawelskim. O szczegółach Julia Niewiadoma.
14: To dwa dni spotkań z kulturą i tradycjami Słowian. W programie są opowieści, prezentacje i wydarzenia związane z dawnymi wierzeniami. Mówi Marek Kralka, organizator.
15: Będzie mnóstwo prelekcji, będzie mnóstwo zabawy. Na przykład dr Aleksandra Seliga specjalnie na nasze wydarzenie zrobiła wykład o żmiju i jego wpływie na mitologię słowiańską. Na wydarzeniu oprócz wielu ciekawych wykładów będą też warsztaty, ale nie będą to zwykłe warsztaty rękodzielnicze, które możemy spotkać na przykład wydarzeniach związanych z biżuterią albo z minerałami. Natomiast przyjadą do nas wspaniali rekonstruktorzy historyczni, którzy będą odtwarzać życie, albo w zasadzie nie życie, tylko kulturę materialną między IX a XI wiekiem. Na przykład będzie można zobaczyć, jak wyglądała kaletka księcia nowogrodzkiego z X wieku naszej ery. A jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest kaletka, no to właśnie musi przyjść na nasze wydarzenie. Oprócz tego będą też gry. Gry będą zarówno nowożytne, bo zarówno my, jak i Franciszek Piątkowski mamy swoje gry, które stworzyliśmy opierając się o mity dawnych Słowian, ale będzie też u nas Kramkwist, który również jest grupą rekonstrukcyjną. Jeśli jesteście ciekawi, kim byli Słowianie, z czym je się słowiańszczyznę, to zapraszamy właśnie do nas. Jeśli jesteście ciekawi, jakie były wierzenia dawnych Słowian, to na miejscu będą cztery grupy nie tyle rekonstruujące, co cztery grupy rodzimowiercze, które już w dzisiejszych czasach właśnie wyznają mity dawnych Słowian i chętnie opowiedzą o tym, jak łączyć nowożytne czasy z dawnymi tradycjami.
1: Wydarzenie organizuje Slawipol i Mosir Łódź. Wstęp jest otwarty dla wszystkich.
2: SK Bełchatów.
1: A tymczasem Teatr Wielki w Łodzi wchodzi w 60. sezon istnienia. Jaki będzie?
16: Sezon będzie różnorodny. Co tydzień gramy utwór, którego odbiorcą może być ktoś z innej grupy wiekowej, z innymi potrzebami, z inną estetyką. Teatr Wielki w Łodzi w tym sezonie ma ofertę dla każdego.
1: Zapowiada dyrektor Rafał Kłoczko. Na scenę wróciła wybitna śpiewaczka Joanna Woś, którą zobaczymy w Balu Maskowym. W tym sezonie zaplanowano też premierę Otella. Szczegóły na stronach Teatru Wielkiego w Łodzi.
2: SK Bełchatów News.
9: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Podróżuję po mało znanych zakątkach świata. Łódzki przyrodnik, autor podcastu Spotkania z Przyrodą Michał Stanecki wrócił z Ugandy, gdzie z aparatem fotograficznym polował na goryle i szympansy. Czy Uganda to bezpieczny turystycznie kraj? O swojej podróży opowiedział w rozmowie z Grzegorzem Mnichem.
17: Wracasz z Ugandy, dlaczego właśnie ten kraj?
18: Bo tylko tam, praktycznie tylko tam można spotkać tych naszych praziomków. Goryle i szympansy to są te gatunki takie, można powiedzieć, flagowe. Natomiast no, Uganda jest krajem, który słynie z przeogromnej, jak nawet na Afrykę, bioróżnorodności, bo to jest kraj, który ma typowe sawanny, takie, na które zwykliśmy jeździć na safari, czyli te duże, otwarte przestrzenie, które też ponoć mamy w DNA, no bo w końcu stamtąd wyszliśmy, stamtąd pochodzimy, więc one nam też robią w środku coś tam podprogowo bardzo mocno, więc mamy to. Mamy mnóstwo wody, bo mamy rzeki przecież, mamy jezioro Wiktorii, mamy w Ugandzie rzekę Nil, także jest sporo innych jezior, takich miejsc też bardzo endemicznych, które warto po prostu zobaczyć, są jeziora wulkaniczne, no także tej wody jest sporo, no i mamy wreszcie lasy deszczowe i mamy góry. Góry dość wysokie, no ale te góry tutaj położone w tym południowo-zachodnim kącie Ugandy, gdzie sąsiadujemy z Republiką Demokratyczną Kongo i z Rwandą, no to są naprawdę nieprzeniknione górskie lasy deszczowe, prastare lasy dżungle, a w nich mieszkają goryle. Kawałek dalej w podobnym lesie mieszkają m.in. szympansy plus 12 innych gatunków naczelnych.
17: Wspomniałeś o gorylach i szympansach. Jak blisko udało Ci się podejść do tych zwierząt?
18: Nam mówiono, że nie powinniśmy zbliżać się poniżej 8-10 metrów, natomiast nikt nie mówi tego gorylom i szympansom. I tutaj faktycznie dochodzi do zaskakujących, bardzo bliskich spotkań z przyrodą. Tak parafrazując tytuł mojego podcastu Spotkania z przyrodą, to są bardzo bliskie spotkania z przyrodą, bo no, samiec goryl, taki srebrno-grzbiety koleś, który ma, jak się wyprostuje, 2 metry wzrostu i waży blisko 200 kg i to są same mięśnie, ale wyjątkowo spokojne zwierzęta, wegetarianie, także tam w zasadzie zadymy są tylko, kiedy trzeba ustalić przywództwo w stadzie, kiedy młody zaczyna trochę fikać starym i tak dalej. Więc spokojnie, natomiast przeszedł na tak zwaną obcierkę, czyli z kontaktem fizycznym, bok w bok. Koleżanka nasza dostała takiego lekkiego kuksańca, a dosłownie tak piąsteczką ją, ale to chodziło tylko o to, żeby ją kawałeczek przesunąć. My unikamy tego kontaktu, natomiast no tu trzeba, uruchomimy trochę wyobraźnię słuchaczy i słuchaczek. Czasami stoi się naprawdę na stromym stoku zarośniętej dzikiej góry, dżungla, wilgotno, ślisko, pod nogami często błoto, jakiś krzak albo drzewo, którego też bezrefleksyjnie się w zasadzie złapać nie powinniśmy. Do tego są potrzebne zwykłe polskie rękawice budowlane, bo to nam daje pewien komfort i bezpieczeństwo, że się nie ukujemy kolcem albo nas nie dziabnie jakiś owad. Więc czasami po prostu nie można się usunąć. Stoimy w takim miejscu, gdzie możemy tylko stać i przeczekać, a to zwierzę przechodzi bezpośrednio obok nas. I to były właśnie takie sytuacje, których doświadczyliśmy. No jest adrenalina, jest może trochę niepokój też, teraz przechodzę na tę stronę etyczną, bo ja akurat jestem zwolennikiem i od lat propaguję takie podejście z krokiem w tył, dosłownie i w przenośni, że nie musimy wszędzie z butami za blisko, masowo i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no jest gdzieś z tyłu głowy, czy to jest wszystko w porządku, co my robimy, że w ogóle no chodzimy do tych zwierząt, że odwiedzamy te rodziny, że potrafimy znaleźć się w taki czy inny sposób bardzo blisko, czy nie za blisko. Ale już wiem po tych latach, kilku latach, kiedy nie tylko byłem w Afryce, ale też dużo się o niej uczyłem, dużo czytałem, dużo rozmawiałem z ludźmi, bez tego typu, no nazwijmy to mimo wszystko, turystyki przyrodniczej, nie bylibyśmy w stanie skutecznie chronić po prostu niektórych gatunków zwierząt.
17: Czy Uganda jest bezpiecznym krajem? Spójrzmy na to pod kątem turystycznym. Chcemy sobie tam pojechać, zobaczyć zwierzęta, zobaczyć dżunglę.
18: Oczywiście szczepienia, no to tak jak jedziemy w głąb Afryki czy w głąb Azji, tutaj obowiązują szczepienia, każdy lekarz od turystyki, od podróży nie będzie miał problemu z tym, żeby objaśnić, zalecić takie szczepienia, skierować nas na takie szczepienia. Są regiony malaryczne, gdzie też trzeba się zabezpieczyć, na to nadal szczepionki nie ma, no ale bierze się po prostu odpowiednie tabletki. Jeżeli chodzi o
17: kontakt z ludnością lokalną.
18: Tak, tak. No to tutaj jest spokojnie, bardzo spokojnie. Myślę, że z jednej strony świadomość tego, że turystyka jednak daje im pieniądze na życie. Uganda jest szybko rozwijającym się, ale ciągle jeszcze biednym krajem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że poza miastami, na terenach rolniczych, w niektórych miejscach 80% ludzi nie ma dostępu do prądu. Ale co ciekawe, prawie wszyscy mają smartfony. Biznes smartfonowy, biznes telefonii w Afryce działa, funkcjonuje fantastycznie. Tam często dają takie małe solarne panele do ładowania tych telefonów, no bo ważne, żeby kupić. Na tym się opiera też taki prosty system bankowy.
17: Czyli tamtamy już nie są potrzebne.
18: Tamtamy nie, to już jest taki prawie blik, prawie system jakiś tam przesyłania sobie pieniędzy, płacenia, ale mówiąc poważnie, jest biednie, widać, że jest biednie i poza stolicą, dużymi miastami, a to jest kraj bardzo zaludniony, bo to jest kraj, w którym jest 55 milionów ludzi, on się bardzo szybko rozwija, tam kobieta średnio rodzi 6 dzieci, no ale jeżeli jedno dziecko można wysłać do szkoły, to już jest dobrze, nie? Jeżeli sytuacja ekonomiczna danej rodziny pozwala na to, to jest fajnie i jest to sukces. Dbają o to, żeby ten turysta był bezpieczny, to raz, ale też myślę, że ludzie po prostu mają świadomość.
17: Na co należy uważać?
18: Jeżeli jedziemy odwiedzić goryle, jedziemy do lasu Buindi, to jesteśmy przy Samiuszki, to jest 20 km od granicy z DRK, z Kongo. No do Kongo raczej nie jeździmy podróżować, ten kraj nie jest stabilny, ten kraj nie jest bezpieczny i myślę, że troszeczkę odczuwaliśmy to, będąc właśnie tak blisko granicy, z racji tego, że ciągle towarzyszyli, poza tropicielami zwierząt i przyrodnikami, przewodnikami, towarzyszyli nam rangerzy w mundurach z kałasznikowami, po prostu. Z jednej strony oni mówią, że to tak gdyby w razie jakiejś zwierzę, że gdyby coś, ale tak mówi się po cichutku, że no oni po prostu nas pilnują. Nas, turystów, nas, ludzi białych, którzy przywożą pieniądze, pilnują nas tam jak oczka w głowie, żeby przypadkiem gdzieś ktoś zaplątany przy tej granicy nie zboczył, nie w tę ścieżkę, co trzeba. Ale nie było tam ani jednego momentu, w którym czulibyśmy się zaniepokojeni, czuli się niekomfortowo, raczej naprawdę czuliśmy się mocno zaopiekowani i absolutnie ani na przystankach gdzieś w miasteczkach, wsiach, tam gdzie nocowaliśmy. A trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że podróż przez Ugandę, tak mocno zaludniony kraj, którego część pokrywają góry, to tam w tych terenach płaskich czy nizinnych przy drodze wiedzie się życie. Tam po prostu toczy się życie bezpośrednio przy drodze. Tam tych ludzi przy drodze jest mnóstwo, więc każdy przystanek, każde zatrzymanie się po fenomenalne banany, 13 czy 14 odmian, mango, ananasy, to są spotkania z ludźmi, bardzo bliskie spotkania, bardzo szybkie skracanie relacji, ale wyłącznie w pozytywnym kontekście. A jak się jest już naprawdę w takim miejscu zapomnianym przez świat, gdzieś w środku lasu z jakimś lokalsem, to oni wręcz mają taką ciekawość. Myślę, że my do nich i oni do nas, bo my mamy inną skórę, bo my mamy inne włosy, bo my mamy inne oczy. Czasami ta ciekawość nie tylko u dzieci sprowadza się do tego, że tam potrafił mnie ktoś pociągnąć za włos na ręce na przykład. Nie?
17: To jest ciekawość. Tak, nie było niebezpieczne.
18: Nie, absolutnie nie. Dlatego mówię, że wręcz tutaj te relacje bardzo szybko przechodziły w takie czysto przyjazne, podsycane ciekawości. Obustronną zresztą.
17: Czy w Ugandzie warto mieć przewodnika swojego?
18: Zdecydowanie tak. No w wielu krajach afrykańskich mamy taką zależność, żeby wjechać do parku narodowego, zwykle parku, w którym są też drapieżniki. No musimy jednak mieć albo ze sobą na pokładzie, albo obok siebie przewodnika, przynajmniej. W wielu miejscach są to rangerzy. No tam, gdzie ciągle jeszcze można w Afryce zobaczyć, jest takich kilka miejsc na Sorożce, tam też zwykle będziemy mieli przy sobie ludzi i to ludzi z bronią. No po prostu doprowadziliśmy do tego też to przykre cywilizacyjnie, że te ostatnie nosorożce muszą być przez nas dosłownie pilnowane. Tam stoją strażnicy z karabinami 24 na dobę. Chodzi o uniknięcie kusownictwa. ale w tych miejscach, w parkach narodowych, które są udostępniane do eksplorowania, nie odnotowuje się już od lat żadnych przypadków agresji, napaści, jakichś kontaktów z kłusownikami, także uznaje się to już teraz za absolutnie bezpieczne.
17: Czy taki wyjazd do Ugandy można określić mianem low-costowego, nie licząc podróży, która zawsze ileś tam kosztuje? Jedzenie, nocleg?
18: To pewnie wiele by zależało od tego, w jaki sposób my sobie będziemy szyli na własną miarę taką podróż. My jako szurnięci przyrodnicy, kosztem tego, żeby zaoszczędzić mimo wszystko trochę czasu na przejazdach, to co warto po drodze zobaczyć, staraliśmy się w tym planie mieć. Natomiast szukaliśmy operatora lokalnego, który wsadził nas w auto i z punktu A do B mógł nas przewieźć. Wcześniej przygotowaliśmy się, jeśli chodzi o jakąś tam listę, powiedzmy, przewodników, z którymi dobrze by było też na miejscu działać. Więc to wszystko wpływa na koszty. No i oczywiście czas pobytu, ile tego czasu mamy. Nie jest to najtańszy kraj. Zdecydowanie pewnie pojechać sobie do egzotycznej Tajlandii jest dużo taniej. Wiemy, że są takie miejsca na świecie, gdzie leci się drogo, a potem żyje się tanio. Czy jest się przez chwilę tanio. Tutaj jest trochę składowych. No sama podróż nie jest tania. Potem korzystanie z usług, czy to przewodników. No, trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo wspomniałem o tej turystyce, która jest dopuszczona i mocno regulowana. O gorylach i szympansach. Tam wejścia do tych parków narodowych są biletowane i kupuje się takie specjalne zezwolenia na spotkania z tymi zwierzętami. Te zezwolenia kosztują po kilkaset dolarów za godzinę obcowania ze zwierzętami w lesie. I tutaj też może warto dodać, gdyby ktoś się zżymał, dlaczego my im tam wchodzimy z butami w ten świat tych dzikich zwierząt. Dlatego, że wcześniej na te zwierzęta polowano. Kiedyś miejscowym, biednym ludziom, często myśliwym, oferowano na przykład za dłoń goryla $500. No ale oni mogli ją sprzedać tylko raz. Ktoś ich wreszcie przekonał do tego, że jak pokażecie tego goryla,
17: zarobicie więcej.
18: To zarobicie dzisiaj, jutro i za tydzień. A jeszcze przyjadą turyści, więc wasza ciotka w miasteczku czy wiosce da im spanie, a siostra postawi budkę z Coca-Colą, prawda? I tak to będzie działać. I tak to zaczęło działać.
9: Michał Stanecki już 7 października opowie o swojej podróży do Ugandy w łódzkim ośrodku kultury Lutnia.
2: SK Bełchatów.
9: Naśladuje ruchy ludzkiego nadgarstka i jest piekielnie precyzyjny. W szpitalu w Bełchatowie pracę rozpoczął najnowszej generacji robot Da Vinci. Pomaga w skomplikowanych zabiegach w urologii i chirurgii ogólnej.
19: Jak się pracuje z robotem Da Vinci?
20: Pracuje się bardzo dobrze. Mateusz Jobczyk, kierownik oddziału urologii ogólnej, onkologicznej, laparoskopowej. Jest to robot, który pozwala na wspaniałą wizualizację tkanek wewnątrz pacjenta. Obraz daje 10-krotne powiększenie. Mamy wspaniałą precyzję narzędzi oraz ruchomość w środku pacjenta, co powoduje, że możemy wszystkie tkanki oddzielić zdrowe od chorych, pozostawić narząd i zaoszczędzić go tak, aby wszystkie tkanki dookoła odpowiedzialne za ważne funkcje były prawidłowe.
19: Z pewnością jedną z jego największych zalet to precyzyjność, ale ta lista jest zapewne dłuższa.
20: Precyzyjność, eliminacja drżenia rąk, trzecie dodatkowe ramię, które działa jak trzecia ręka w środku pacjenta, którą możemy sobie przełączać i regulować, ale wizualizacja, obraz 3D, gdy zanurzamy głowę w konsoli, jakby jesteśmy w środku pacjenta, czyli to jest zupełnie nowe zjawisko, które daje wspaniałą możliwość realizacji zamierzonego celu operacyjnego.
19: Warto to zobrazować. Pan sobie steruje tym robotem, siedząc wygodnie w kąciku sali operacyjnej.
20: Dokładnie, ja sobie siedzę grzecznie w kąciku sali operacyjnej, a pacjent znajduje się około 2-3 metry dalej. Jest również przy stole operacyjnym asysta, ale również ważny zespół anestezjologiczny oraz pielęgniarek instrumentalnych, który opiekuje się podczas operacji pacjentem, również wymienia narzędzia. Także rzeczywiście pozycja przy tym w robocie jest bardzo wygodna.
19: Ma pan w dłoniach joysticki?
20: Tak, wsadzamy dwa paluszki, kciuk oraz trzeci palec i manipulujemy takimi manipulatorami. Dodatkowo w tym robocie sterujemy koagulacją, czyli prądem, który przypala nam tkanki, żeby nie krwawiły. Sterujemy stopami, naciskamy, tak jak w samochodzie, a także kamerą również jest to pedał nożny.
19: Do jakich zabiegów, operacji będzie ten robot wykorzystywany?
20: W szczególności w tej chwili będziemy go wykorzystywać do operacji usunięcia gruczołu krokowego w przypadku nowotworu tego narządu, a operację guzów nerek, a także pęcherza moczowego.
19: Reasumując, praca z takim robotem to czysta przyjemność?
20: Czysta przyjemność.
21: Bardzo się cieszę, że dzisiaj Szpital Wojewódzki w Bełchatowie przede wszystkim staje się miejscem nowoczesnej medycyny.
9: Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
21: Przede wszystkim dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie łączymy medycynę z technologią. Dzisiaj dzięki nowemu systemowi robotycznemu Da Vinci mamy możliwość wsparcia naszych wspaniałych specjalistów w zakresie leczenia wszelkiego rodzaju chorób związanych z urologią i nie tylko, ale to przede wszystkim dobry dzień dla pacjentów, ponieważ daje szansę na szybszy powrót do zdrowia. Dzięki temu systemowi, wspaniałym fachowcom, którzy tutaj pracują, jesteśmy w stanie zaoferować mieszkańcom Bełchatowa, ale całego regionu województwa łódzkiego skorzystanie z zabiegów, nie boję się tego słowa powiedzieć, na światowym poziomie. Mamy światowej klasy specjalistów, ponieważ kształcących się i w Europie, i w całym świecie, także instruktorów wykorzystania systemów robotycznych. I przede wszystkim mamy system, który daje możliwość, aby pacjenci nie musieli jechać do innego miasta, ale mogą skorzystać z pomocy właśnie tutaj w Bełchatowie.
9: Rozmawiał Rafał Różycki. Nowy sprzęt kosztował 11 milionów złotych. Lecznica w Bełchatowie operuje z wykorzystaniem robota już od kilku lat, ale dopiero teraz dostała taki sprzęt na własność.
2: SK Bełchatów News.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. Łódzkie Pogotowie jako pierwsze w Polsce tworzy niezależny system tankowania karetek. Będzie bez kolejek i ze stałą ceną. Pierwszy taki punkt jest już na terenie stacji przy ulicy Bareckiej w Łodzi. Z dyrektorem Pogotowia Bogusławem Tyką rozmawiał Grzegorz Mnich.
0: Mobilne punkty tankowania. Co to takiego?
4: Ze względu na trudną sytuację rynkową, ze względu na trudną dostępność oleju napędowego, podjąłem decyzję zakupu mobilnych punktów tankowania. To są punkty na poziomie 5-4 tysięcy litrów oleju napędowego, no benzyna też może być, które mieszczą się w tym zbiorniku. Zbiornik jest zautomatyzowany, zbiornik realizuje zadanie na zasadzie karty magnetycznej, rozliczając jednocześnie ilość pobranego oleju napędowego, przekazując do księgowości rozliczenie w sposób automatyczny przez chmurę. To pozwala nam na po pierwsze osiągnięcie korzyści finansowej wynikającej z hurtowego punktu zakupu, a z drugiej strony daje nam szansę na to, że dostępność tego oleju napędowego jest dla nas jakby nieograniczona. Mamy pewnego rodzaju doświadczenia z COVID-u, kiedy to karetki stały w kolejce za paliwem, nie miały żadnego priorytetu, jeśli chodzi o kwestię dopuszczania do dystrybutorów. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw ewentualnym zdarzeniom, wszystkie te miejsca, w których jesteśmy właścicielem i mamy możliwość jakby chronienia tego obiektu, będą montowane te urządzenia.
0: Na razie jest jedno przy Wareckiej.
4: Ono już tutaj jest docelowo. Następnie będzie na Sienkiewicza. Kolejne planujemy w rejonach w Zgierzu. Kolejne planujemy w Bełchatowie, Kutnie. Także to jest jakby szereg kolejnych działań. Generalnie rzecz biorąc, planujemy w tej chwili następną inwestycję, która gdzieś się rozwija na razie z tyłu głowy, ponieważ mamy już pozyskanych szereg działek w miejscach, gdzie mamy miejsca wyczekiwania w tej chwili, znaczy w tych rejonach, gdzie mamy miejsca wyczekiwania. I w tych miejscach chcemy wybudować tak zwane bazy ratownictwa medycznego, niezależne budynki, niezależne energetycznie, niezależne łącznościowo, dające szansę przetrwania w każdych warunkach i udzielania pomocy nawet w warunkach kryzysu. Także to jest następny krok, który chcemy zrobić, jeśli chodzi o budowę systemu odporności, systemu stacji.
0: Czy ten mobilny punkt jest już wykorzystywany?
4: Jest w tej chwili w fazie testów, bo to wszystko trzeba spiąć z systemem informatycznym, księgowym systemem informatycznym, bo to jest jakby kluczowym elementem, tak?
0: Czy takie rozwiązania są już w innych województwach?
4: W innych województwach myślę, że nie, natomiast zaobserwowałem w innych firmach, które gdzieś już zaczęły koło tego się kręcić. Myślę tu o zakładach komunikacyjnych, tych, które utrzymują jakby autobusy. No myśmy tu na tym terenie mieli stację benzynową, która została zlikwidowana. Tu było 4 zbiorniki po 20 tysięcy litrów. Myślę, że nie był to jakby dobry ruch, który w jakiś sposób myśli się w tej chwili potrzebą zainstalowania tego typu zbiornika mobilnego.
1: Łódzkie Pogotowie planuje też stworzenie baz ratownictwa medycznego, niezależnych łącznościowo i energetycznie, do działań w warunkach kryzysowych. Śpiewając i recytując wiersze Zbigniewa Herberta przeszli ulicami miasta. W Bełchatowie spotkała się młodzież z całej Polski. To w ramach 26. zjazdu klubu szkoły Herberta.
22: Wyruszyliśmy z panem Kogito w podróż. Magdalena Kapsa-Olejnik. Jestem nauczycielem w 6. liceum imienia Zbigniewa Herberta. Happening był oparty na poezję Zbigniewa Herberta, ale związany też był z jego podróżami, bo Herbert kochał podróże. Cenił kulturę, sztukę, malarstwo, muzykę. I postanowiłam, że wszyscy uczniowie Herberta wyruszą wraz z panem Kogito w taką podróż. Odwiedzili kilka miast. Na pierwszej stacji, na pierwszym podejściu na Placu Narodowicza był Lwów, potem udali się do Paryża, Aten, Wiednia i do włoskiego miasta Rovigo, a na koniec zaśpiewali finalną piosenkę wspólnie na ostatnim podejściu blisko Gigantów Noc.
3: Troszkę zrobiło się o Was głośniej, tak, w centrum Bełchatowa?
22: Przedstawiony był wiersz w formie muzycznej albo w tradycyjnej formie i uczniowie także przebrali się w stroje, które kojarzone są z danym miastem. Na stacji Wiedeń publiczność mogła posłuchać koncertu sonaty księżycowej wykonanej przez jedną z uczennic.
3: Czym dla Pani jest to całe wydarzenie?
22: Przede wszystkim chciałam przybliżyć młodzieży poezję Herberta i jego postać jako człowieka, który kochał podróże i kochał kulturę i sztukę.
3: Brałaś udział, tak, w tym happeningu?
5: Tak, byłam uczestniczką happeningu.
3: Jak się bawiłaś?
5: Było ciężko, było bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Chcieliśmy, żeby happening wyszedł na bardzo wysokim poziomie, żeby był na bardzo wysokim poziomie i myślę, że wyszło to nam, że nie tylko zapoznaliśmy uczniów, jak i uczestników zjazdu, ale też ludzi po prostu z Bełchatowa, bo wiedzieliśmy, że w trakcie ludzie się zatrzymywali, byli zaciekawieni, czy nawet w trakcie prób pytali się, co tu się dzieje i chcieli przyjść po prostu.
3: Widzę, że Zbigniew Herbert jest Wam bardzo bliski.
5: Tak, jesteśmy szkołą kameralną, ale też duży nacisk kładziemy na i poezję Zbigniewa.

0: przeczytać wiersz, ale żeby zapoznać ludzi z tekstem przez różne formy, czy to taniec, czy śpiew, czy przedstawienia.
1: No i też nie tylko mówicie o twórczości Herberta, ale też o wartościach, które propagował.
0: Tak, każdy tekst Herberta niesie za sobą jakieś przesłanie, dlatego nie tylko deklamujemy te teksty, ale też rozmawiamy o tym, co chciał przekazać Herbert pisząc te teksty.
1: Robiąc takie happeningi lub inne wydarzenia, zachęcacie do tego, zachęcacie innych, żeby też z jego twórczością się zapoznali.
0: Tak, właśnie jak wspomniałam, dużo ludzi się zatrzymuje i są zaciekawieni później, jak się dowiadują, że to Zbigniew Herbert, to często po prostu nie mają pojęcia, bo jednak te wiersze nie są codzienne, to nie jest Adam Mickiewicz i romantyczność, gdzie raczej każdy Polak zna taki wiersz, tylko to jest Zbigniew Herbert i chcemy po prostu go szerzyć, żeby każdy znał chociaż jeden wiersz, czy ze słyszenia, z formy pisania Herberta, żeby wiedział, że to jest po prostu Herbert.
1: Masz ze sobą gitarę.
2: Tak, gdyż na stacji, na scenie w Rovigo grałam piosenkę Lasciate mi cantare, gdyż to była scenka dotycząca właśnie włoskiego miasta. 9 osób śpiewało, ja grałam. Później był też zadeklamowany wiersz i tak wyglądała nasza scena.
1: Czym dla ciebie jest ten zlot?
2: Dla mnie ten zlot jest przede wszystkim okazją do szerszego poznania społeczności Herberta, gdyż ja sama wcześniej nie uczestniczyłam w żadnym z poprzednich zjazdów i pierwszy raz miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda.
1: A kim dla ciebie jest Zbigniew Herbert?
2: No przede wszystkim patronem naszej szkoły. Ja wcześniej poezji Herberta nie znałam i dopiero zaczęłam poznawać ją stopniowo wraz z nauką w tej szkole.
1: W ramach tego zjazdu, w ramach wydarzeń, które przygotowaliście, staracie się propagować wartości, które właśnie szerzył Zbigniew Herbert.
2: Tak, myślę, że ten zjazd jest przede wszystkim po to, żeby rozpromować wiersze Herberta, jego poezję, jego światopogląd i żeby podążać za takimi ideami, które wyznaczył nam niejako, tworząc swoją poezję.
1: I też może się integrować młodzież z różnych miast.
2: Tak, myślę, że już na przestrzeni lat powstały nawet różne przyjaźnie między uczniami. Już niektóre osoby kojarzą się, niektórzy tęsknią za sobą. Wiem, że byli rozczarowani na przykład, że ich przyjaciele dzisiaj nie mogli przyjechać, więc więzi się tworzą, co każdy zjazd.
3: Z uczestnikami zjazdu rozmawiał Rafał Różycki. 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono obok domu dziennego pobytu. Do uli zaglądał też Grzegorz Mnich.
4: Ponoć te pszczoły nie są straszne, że można tutaj zajrzeć i nie ugryzą, nie ukoszą.
5: To prawda. Już wielokrotnie tutaj od czasu, kiedy stanęły te ule i podopieczni, czyli seniorzy domu dziennego pobytu i my, personel i inne osoby, przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało, także są bezpieczne i bardzo fajnie, że tę ideę udało się zorganizować i one tutaj, te ule stanęły. Będzie to z korzyścią dla wszystkich, bo będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i dla młodzieży, no i dla seniorów z innych domów też. A my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
6: Na początku były obawy, jak zawsze, jak z jakąś nowością, która się pojawia, natomiast teraz w tej chwili przyzwyczailiśmy się zupełnie.
4: Ma być nastrój też, czyli i zapachy, nie tylko smaki.
6: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemniej jest w naszym ogrodzie.
4: Mamy ule, czy mamy pszczoły?
7: Mamy pszczoły w tych ulach tutaj 8, które są za nami. One są wszystkie zasiedlone przez pszczoły. Jacek Kędzierski, to są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów pomiędzy tymi ulami. Bez konsekwencji i obawy, że zostaniemy pogryzieni.
4: To jest łagodna odmiana pszczół, czyli nic nikomu nie grozi.
8: To jest łagodna, ponieważ ja prowadzę zajęcia edukacyjne na pasiece od 10 lat dla dzieci. No, przez ostatnie 3 lata nie mieliśmy urządzenia żadnego. Dzieci wchodzą, ponad 1000 dzieci mamy rocznie na pasiece. Raz 3 lata temu, pamiętam, dziewczynka usiadła po prostu na kwiatkach, była pszczoła, pupą zgiotła, no i trudno, no stało się.
4: Zaglądamy, co widzimy.
7: Po prostu zasiedlone ule przez kilkadziesiąt tysięcy pszczół.
8: Jeżeli używamy podkurzacza, urządzenia, które robi dym, pszczoły czują dym, myślą, że się gdzieś pali i zaczynają się szykować do ewakuacji. Wypełniają wolę miodową miodem, nie są w stanie też urządzić, jeżeli pszczoła jest taka opita tym miodem, nie są agresywne. Adam Wiklak, technik pszczelarz, wtedy są bardziej zestresowane i myślą o ratowaniu swojego życia, a nie myślą o pszczelarzu. Do ula też zaglądamy w południe, w ładną pogodę. Mamy zaraz południe, słoneczko świeci, większość pszczoły dorosłej jest w pracy, w polu. W ulu najczęściej zostają dzieciaki, młode pszczoły, które naprawdę no, nie potrafią latać. Te pierwsze pszczoły, które się rodzą, nie potrafią rządzić, jeszcze nie wydzielają jadu. Wtedy zaglądamy do ula, kiedy jest najmniejsze prawdopodobieństwo, no, że pszczoły mogą gdzieś tam bronić tego ula.
4: A kiedy miód?
7: Miód będzie dopiero na wiosnę niestety. Będziemy musieli poczekać. Akurat otwarcie pasieki jest o takiej porze roku jesiennej, gdzie pszczoły już przechodzą w taki stan troszeczkę spoczynku i muszą być dokarmiane. Seniorzy są bardzo zaangażowani. Początkowo mieli sporo wątpliwości,

0: i takiej obawy po prostu normalnej ludzkiej, czy nie zostaną pogryzieni, niektórzy mówili o alergii na jad pszczeli i tak dalej, natomiast no, mieliśmy tutaj cały szereg różnych wykładów na ten temat, spotkań i kiedy pojawił się taki element troszkę zabawowy, malowanie uli, prelekcje, przygotowaliśmy tutaj różnego rodzaju występy artystyczne, będzie lot czmiela, to wtedy się włączyli to z pełnym takim zaangażowaniem i pełną parą.
1: Średnia krawat jest 15 kg zula, no ale tutaj mamy od Wrocławia po Suwałki. W Suwałki jest bardzo zimno, gorsze pożytki, we Wrocławiu jest przepięknie.
2: A w Łodzi?
1: No w Łodzi taką średnią bym wyciągnął, bo bardzo różnie. Czasami było tak, że pszczoły dały mi 5 kg, a czasami 30. Jaki sezon będzie? Ten rok był trudny. Maj były przymrozki do minus 8. Później było w lipcu temperatury po 40 stopni, czyli nektar nie jest wydzielany przez rośliny. Jeżeli jest ciepło, wilgotno, parno, zawsze będzie dużo miodu. To zależy od roku.
2: Czy ktoś będzie panu tutaj pomagał? Czy pan będzie wszystko brał na siebie? Czy właśnie chociażby ci ludzie pomogą?
1: Docelowo ja będę brał na siebie, ale kapelusze też są tutaj przekazane, pszczelarskie. Jeżeli ja przyjeżdżam i będzie ktoś chętny uczestniczyć, bo zdarza się, że ktoś kiedyś był weterynarzem, ktoś kiedyś miał jakieś swoje pszczoły, ktoś może na wsi się wychował. Są osoby, które naprawdę często chętnie staną, pomogą, przyasystują, a nawet się nauczą czegoś przy pszczołach.
2: Mówimy o formie edukacyjnej. Jak te pszczoły mają działać na seniorów?
1: Po pierwsze, pszczoły wpływają pozytywnie, bo jeżeli ktoś sobie wypije kawę, herbatę, usiądzie, popatrzy na pasiek, jak pszczoły pracują w spokoju, to może to dawać relaks. Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Każdy ul ma 34-35 stopni Celsjusza. Jeżeli tu będzie stało 15 rodzin, dosłownie wiosną, jesienią, czuć, że tu jest 3-4 stopnie cieplej, jeżeli staniemy sobie przy pszczołach i czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą. No myślę, że to też takie ukojenie, spokój daje, a jeżeli jeszcze będą mogli spożywać zdrowe produkty, wiemy, że nie będziemy używali chemii, nie będziemy używali żadnych antybiotyków, czyli ja dla siebie, dla swoich dzieci też będę miał jakieś pożytki, czyli te dary pszczół, można by powiedzieć. To są zdrowe rzeczy, które dla seniorów tym bardziej są wskazane.
3: Na miód trzeba będzie poczekać do wiosny.
4: SK Bełchatów.
3: Sezon na grzyby w Łódzkiem trwa w najlepsze. Pogoda sprzyja wyprawkom do lasu, ale przy zbieraniu trzeba zachować szczególną ostrożność. Nawet jedna pomyłka może mieć bardzo poważne konsekwencje. O szczegółach Julia nie wiadomo.
5: W regionie łódzkim doszło niedawno do bardzo groźnego zatrucia. 41-letni mężczyzna pomylił muchomora sromotnikowego z grzybem jadalnym. Skończyło się na przeszczepie wątroby. Dlatego grzyboznawcy apelują o ostrożność, mówi Karolina Grabowska z Nadleśnictwa w Bełchatowie.
6: Po pierwsze, zbierajmy grzyby tylko te, których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Nie próbujmy zrywać grzybów, których nie jesteśmy pewni. Nie próbujmy też po smaku rozpoznawać, ponieważ niektóre trujące gatunki wcale nie są gorzkie. Zbierajmy grzyby tylko do koszyka. W foliowej torebce mogą nabrać szkodliwych właściwości. Używajmy również atlasów do rozpoznawania grzybów. Warto nawet przed wyjściem do lasu otworzyć taki atlas i odświeżyć swoją wiedzę. Nie zbierajmy grzybów zbyt młodych, ponieważ niewykształcone małe grzybki mogą nie posiadać wszystkich potrzebnych cech do identyfikacji. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny i jesteśmy bardzo ciekawi, co to jest za grzyb, możemy zapytać fachowców, możemy zapytać leśnika, możemy zapytać w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Podgrzybki i prawdziwki mają gąbeczkę. To jest też taka cecha, która często wyróżnia grzyby jadalne, że mają pod spodem gąbeczkę, a nie blaszkę. Również możemy się tym troszeczkę tutaj sugerować, ale przede wszystkim paleta grzybów, które znamy, to zabierajmy tylko te grzyby ze sobą. Całą resztę, jeśli zostawimy w lesie, na pewno wrócimy i tak do domu z koszykiem pełnych grzybów, a nie warto ryzykować zabierając ze sobą jakiegoś grzyba, którego nie jesteśmy pewni.
4: News.
7: W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
8: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
7: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
8: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają. One mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans. A teraz, jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało. Jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
7: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
8: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym, razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją Dentą.
7: Poczekaj, bo to już wszystkie tematy ruszy.
8: Tak, ja mówię, że...
7: Ale wszystko się dzieje dobrze.
8: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
7: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
8: Tak, tak.
7: Zależy, kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
8: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B. No ale robię to po swojemu. Robię to też z moją słowiańską duszą. Teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jako jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
7: No to jest mocny numer.
8: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem. I tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną
0: pojedzie. Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław. I z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauro, na arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być. Nie mam miejsca jak dom, od kiedy mieszka tu miłość. Nie
0: mam miejsca jak dom. To jest także tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty. To cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok. Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki.
0: Tak.
1: Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę jest z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie, no i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu.
1: Żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: Bo to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany, Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdrać coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam. Mhm. Kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót. I na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś. Może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję. Taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Mhm. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i tak. Podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
1: dobra,
0: to logiczne,
1: okay, no,
0: ale to by było
1: tak.
0: Logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja tak. Trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. I ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję. Że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studio i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i że człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was bardzo zachęcam dziękuję. Do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
1: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko ja!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu loopery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła 2. miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. No to jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz, natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych, łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze współpraca z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojnym strumieniem. O.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata sobie.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa i duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest secret projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce, a i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie, że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: No, trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: News. W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Haczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
0: Góry.
4: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, okay. Nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię, prywatnie lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest

0: w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo, dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
0: Pewnie, pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj. Było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
0: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
0: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
0: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
0: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną, drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czujesz rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
0: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
0: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego.

0: I gdzieś zaufałem sobie bardziej, z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
0: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowogórskiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt rośnie i,
1: dobrze,
0: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: się żyje.
1: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
2: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
1: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obmoczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: Co ty taki zmęczony, Bartuś? Kawa?
3: Poproszę, zaszalałem w weekend.
2: Chyba nie chcę o tym wiedzieć.
3: Z chrześniakiem zaszalałem. Nad zalewem w Lisowicach, niedaleko Koluszek.
2: Widziałam rolkę w sieci na profilu Funduszu Europejskiego dla Łódzkiego. Nawet palmy mają w tych Lisowicach.
3: Czego tam nie mają, Basiu? Plaża, park linowy, miejsce na grilla, plac zabaw, baseny, zjeżdżalnie.
2: Pewnie były tłumy.
3: Były, ale wszystko jest tak zorganizowane i zaplanowane, że nie ma dużych kolejek.
2: I spędziliście tam cały dzień?
3: Dzień i kawałek wieczoru, bo akurat organizowali koncert. Ale muszę pojechać tam jeszcze raz, bo nie pływałem na wakeboardzie.
2: O nie, dlaczego?
3: Nie chciałem robić obciachu młodemu.
2: Oj tam. Mógłby się nauczyć, że nieważne ile razy upadasz, ważne ile się podnosisz.
3: Problem w tym, że mógłbym się wcale nie podnieść, Basiu.
4: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueludzkie.pl.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilet na tobilet.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bring the beat back.

0: Semnok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Eskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: I po reklamie.
5: Bełchatów na czasie.
6: Andrzej Pinkowski, witajcie ponownie. Bełchatowski winyl świętuje 6 urodziny. Z tej okazji klub szykuje imprezę pełną atrakcji, a to już 10 października w sobotę.
7: Impreza odbędzie się w klimacie westernu Dzikiego Zachodu, więc zakładajcie kapelusze i przybywajcie do naszego salonu. Imprezę nakręcać będzie DJ Jakub Gwiazda. Będzie karaoke, będzie tanecznie. Nie może was zabraknąć. Do zobaczenia.
6: Mówi Mieszko Mieszkowski z winyla. Wjazd na to wydarzenie za free.
8: Muzyką się żyje.
9: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
10: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
11: Serce zabiło mocno.
10: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
9: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
10: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
9: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na sk.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemblińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. Yes.

15 po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt. Nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: SK. SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy później Ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DNA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? No nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jeskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na Media Expert.

0: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Bełchatów na czasie.
10: Andrzej Pinkowski, witajcie. Najpierw spotkanie z kibicami, a później już walka o ligowe punkty. W poniedziałek o 18 w Galerii Bawełnianka odbędzie się oficjalna prezentacja PGE Giekskry Bełchatów. Kibice poznają zawodników, którzy zagrają w Tauron Lidze i w Pucharze CEF. Będą autografy, wspólne zdjęcia z świadkarzami i sztabem szkoleniowym. Na pierwszy ligowy mecz Skra rozegra 17 października o godzinie 18 w hali Energia podejmie Trefl Gdańsk.
11: Muzyką się żyje.
12: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
13: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
14: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
12: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radio SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co mi remonowałem Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało przelatać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? Oh, no właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A łatwo ganki już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatokę.

0: Dalej byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zdumczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
1: Odlot!
3: Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Zimne Auto, autoryzowany dealer Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. www.zimneauto.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kojarzysz ten dwór w Nowym Bedoniu, a raczej ruiny dworu?
10: Ten, co ma ze 150 lat? Kojarzę.
9: To wyobraź sobie, że ruin już nie ma.
10: Jak to?
9: Jeździłem ostatnio rowerem. Wiesz, trochę kondycję trzeba złapać, bo ostatnio z tym u mnie kiepsko. Siedzący tryb życia.
10: To rzeczy, Bartuś.
9: A, tak. Ruin już nie ma, bo powstaje dom dziennego pobytu dla seniorów.
10: Wspaniale! Takich miejsc nigdy za wiele, zwłaszcza w takim pięknym otoczeniu.
9: Podobno mają być tam organizowane różne warsztaty, wycieczki, a nawet zajęcia taneczne.
10: Teraz każdy chce rozwijać talenty i pasje, uczyć się nowych rzeczy, próbować. Starsi też. Dobrze, że są takie opcje.
9: Kto wie, może tam spędzę jesień życia? Fotel, puzzle.
10: Z twoim gadulstwem to zrobisz tam konkurencję prowadzącym zajęcia.
9: Jak tylko dostanę kawę, zamilknę.
11: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueuckie.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.

0: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
1: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
0: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
2: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
0: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
3: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
4: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
3: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że ktoś się włączy jeszcze raz.
0: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
7: I po reklamie.

0: Charlie i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.
1: Bełchatów na czasie.
10: Andrzej Pinkowski, witajcie. Ten seans zafunduje widzom wyprawę w nieznane. W kinach premiera animacji Zapomniana Wyspa.
11: Tajemniczy portal, niezwykła wyspa i przygoda, której nikt się nie spodziewał. W tym magicznym świecie nic nie jest takie, jak się wydaje, a droga do domu okaże się pełną zaskakujących wyzwań. Odkryjcie miejsce pełne magii, humoru i fantastycznych stworzeń. Zapomniana Wyspa. Przygoda dla całej rodziny.
10: A na ten film zapraszał Jakub Janus z Heliosa w Bełchatowie. Drugą nowością w tym kinie jest thriller Verity. Coraz większy mrok.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
13: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
12: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pak

0: CPN.
1: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
2: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
0: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
3: I jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

SK Bełchatów. Let's get it started in here.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Zimne Auto, autoryzowany dealer Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. www.zimneauto.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Eska.

nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. Bring the beat back.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
5: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
4: Mówimy

0: Tadeusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa, wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
1: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
2: Bardzo dobry jest, pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
0: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
3: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cat Rally, Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: worth it. Autopromocja.
1: Gwiazdy muzyki.
2: Ask what you can do for your country.
1: Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.

0: opakowania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Bełchatów na czasie.
9: Andrzej Pingowski, witajcie. Jesień to duża dawka teatru w Bełchatowie. To w ramach corocznej imprezy jesienne spotkania teatralne. A najbliższy spektakl już za godzinę. Co szykują organizatorzy?
10: Leśną sensację w wykonaniu teatru Kultureska, a będzie to pełna humoru, niezwykłych kostiumów, muzyki i ekologicznych treści. Historia o mieszkańcach pewnego lasu i o pewnym tajemniczym intruzie.
9: Mówi Agata Śmigiel-Ławska z Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. To w Gigantach Mocy.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
12: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
11: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
13: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X'a, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka, na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Basiu, ale mam historię.
5: Ty i plotki?
4: Żadne plotki, sama prawda.
5: Robię kawę, a ty opowiadaj.
4: Citroen, ta marka aut, ma związek z Polską, a dokładnie z naszym głównym wódkiem.
5: Ciekawe.
4: André Citroen, francuski inżynier, był na obrzeżach Głowna i pierwszy raz zobaczył koła o takim wyjątkowym uzębieniu daszkowym, które później montowano w silnikach. Nawet logo marki do tego nawiązuje.
5: Dobra historia, skąd o tym wiesz?
4: Znalazłem informację o szlaku tematycznym poświęconym słynnemu inżynierowi, który powstaje przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Huta Józefów w Głownie i chciałem lepiej poznać historię.
5: Teraz inni też będą mogli ją poznać.
4: Tak jest. Będą tablice informacyjne, strefy relaksu i edukacji sensorycznej. Takie połączenie historii z edukacją i rozrywką.
5: Jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie.
4: Ja chwalę też naszą kawę. To znaczy twoją kawę.
6: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich. Więcej dobrych informacji znajdziesz na fundusze.ueludzkie.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale
2: nie wiesz gdzie.
3: Odlot ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Zimne Auto, autoryzowany dealer Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. www.zimneauto.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie.
8: Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
9: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
8: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
10: Mołąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
8: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
11: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Sofirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wymarzony komputer? Złożymy go dla Ciebie. Dobierzemy odpowiednie podzespoły, profesjonalnie zamontujemy, skonfigurujemy i przygotujemy sprzęt do działania. A gdy pojawią się pytania lub potrzeba wsparcia, możesz liczyć na nasz serwis. Ty wybierasz możliwości, my zajmujemy się resztą. Odwiedź salon Computronic przy ulicy Piłsudskiego 15 w Bełchatowie.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
6: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
7: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach

0: To tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Bełchatów na czasie.
5: Andrzej Pinkowski, witajcie. Ten seans zafunduje widzom wyprawę w nieznane. W kinach premiera animacji Zapomniana Wyspa.
6: Tajemniczy portal, niezwykła wyspa i przygoda, której nikt się nie spodziewał. W tym magicznym świecie nic nie jest takie, jak się wydaje, a droga do domu okaże się pełną zaskakujących wyzwań. Odkryjcie miejsce pełne magii, humoru i fantastycznych stworzeń. Zapomniana Wyspa. Przygoda dla całej rodziny.
5: A na ten film zapraszał Jakub Janus z Heliosa w Bełchatowie. Drugą nowością w tym kinie jest thriller Verity. Coraz większy mrok.
7: Agata Chluściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
8: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
7: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
9: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
7: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i

0: jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: spędził weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
4: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Music News.
1: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
2: Siemano.
1: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
2: Tak jest.
1: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
2: Dobrze.
1: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać.
2: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
2: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji, więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest, im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
1: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
2: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
1: Ury.
2: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
2: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnych ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
1: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
2: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
2: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
2: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
2: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak Pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażeniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
2: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
2: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
2: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z
2: dziewczyny.
1: Z twojego Krakowa zresztą.
2: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 po roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
2: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
2: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Drajskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
2: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowogórskiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
2: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
1: Czyli się rozrasta zespół.
2: Tak jest, projekt rośnie i,
1: dobrze,
2: i czuję, że...
1: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
2: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
2: Dzięki bardzo.
0: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a

0: 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją wam bardzo mocno polecam.
1: SK Bełchatów News.
2: Łukasz Bogdan zaprasza. Łódzkie pogotowie jako pierwsze w Polsce tworzy niezależny system tankowania karetek. Będzie bez kolejek i za stałą ceną. Pierwszy taki punkt jest już na terenie stacji przy ulicy Wareckiej w Łodzi. Z dyrektorem pogotowia Bogusławem Tyką rozmawiał Grzegorz Mnich.
3: Mobilne punkty tankowania. Co to takiego?
4: Ze względu na trudną sytuację rynkową, ze względu na trudną dostępność oleju napędowego, podjąłem decyzję zakupu mobilnych punktów tankowania. To są punkty na poziomie 5-4 tysięcy litrów oleju napędowego, no benzyna też może być, które mieszczą się w tym zbiorniku. Zbiornik jest zautomatyzowany, zbiornik realizuje zadanie na zasadzie karty magnetycznej, rozliczając jednocześnie ilość pobranego oleju napędowego, przekazując do księgowości rozliczenie w sposób automatyczny przez chmurę. To pozwala nam na po pierwsze osiągnięcie korzyści finansowej wynikającej z hurtowego punktu zakupu, a z drugiej strony daje nam szansę na to, że dostępność tego oleju napędowego jest dla nas jakby nieograniczona. Mamy pewnego rodzaju doświadczenia z COVID-u, kiedy to karetki stały w kolejce za paliwem, nie miały żadnego priorytetu, jeśli chodzi o kwestię dopuszczania do dystrybutorów. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw ewentualnym zdarzeniom, wszystkie te miejsca, w których jesteśmy właścicielem i mamy możliwość jakby chronienia tego obiektu, będą montowane te urządzenia.
3: Na razie jest jedno przy Wareckiej.
4: Ono już tutaj jest docelowo. Następne będzie na Sienkiewicza. Kolejne planujemy w rejonach w Zgierzu. Kolejne planujemy w Bełchatowie, Kutnie. Także to jest jakby szereg kolejnych działań. Generalnie rzecz biorąc planujemy w tej chwili następną inwestycję, która gdzieś się rozwija na razie z tyłu głowy, ponieważ mamy już szereg działek w miejscach, gdzie mamy miejsca wyczekiwania w tej chwili, znaczy w tych rejonach, gdzie mamy miejsca wyczekiwania. I w tych miejscach chcemy wybudować tak zwane bazy ratownictwa medycznego, niezależne budynki, niezależne energetycznie, niezależne łącznościowo, dające szansę przetrwania w każdych warunkach i udzielania pomocy nawet w warunkach kryzysu. Także to jest następny krok, który chcemy zrobić, jeśli chodzi o budowę systemu odporności, systemu stacji.
3: Czy ten mobilny punkt jest już wykorzystywany?
4: Jest w tej chwili w fazie testów, bo to wszystko trzeba spiąć z systemem informatycznym, który, księgowym systemem informatycznym, bo to jest jakby kluczowym elementem, tak?
3: Czy takie rozwiązania są już w innych województwach?
4: W innych województwach myślę, że nie, natomiast zaobserwowałem w innych firmach, które gdzieś już zaczęły koło tego się kręcić. Myślę tu o zakładach komunikacyjnych, tych, które utrzymują jakby autobusy. No myśmy tu na tym terenie mieli stację benzynową, która została zlikwidowana. Tu było 4 zbiorniki po 20 tysięcy litrów. Myślę, że nie był to jakby dobry ruch, który w jakiś sposób mieści się w tej chwili potrzebą zainstalowania tego typu zbiornika mobilnego.
2: Łódzkie pogotowie planuje też stworzenie bazy ratownictwa medycznego, niezależnych łącznościowo i energetycznie, do działań w warunkach kryzysowych. Śpiewając i recytując wiersze Zbigniewa Herberta przeszli ulicami miasta. W Bełchatowie spotkała się młodzież z całej Polski. To w ramach 26. zjazdu klubu szkół Herberta.
5: Wyruszyliśmy z panem Kogito w podróż. Magdalena Kapsa-Olejnik. Jestem nauczycielem w 6. liceum imienia Zbigniewa Herberta. Happening był oparty na poezję Zbigniewa Herberta, ale związany też był z jego podróżami, bo Herbert kochał podróże. Cenił kulturę, sztukę, malarstwo, muzykę. I postanowiłam, że wszyscy uczniowie Herberta wyruszą wraz z panem Kogito w taką podróż. Odwiedzili kilka miast. Na pierwszej stacji, na pierwszym podejście na Placu Narutowicza był Lwów, potem udali się do Paryża, Aten, Wiednia i do włoskiego miasta Rovigo, a na koniec zaśpiewali finalną piosenkę wspólnie na ostatnim podejście blisko Gigantów Mor.
6: Troszkę zrobiło się o was głośniej, tak? W centrum Bełchatowa.
5: Przedstawiony był wiersz w formie muzycznej albo w tradycyjnej formie i uczniowie także przebrali się w stroje, które kojarzone są z danym miastem. Na stacji Wiedeń publiczność mogła posłuchać koncertu sonaty księżycowej wykonanej przez jedną z uczennic.
6: Czym dla pani jest to całe wydarzenie?
5: Przede wszystkim chciałam przybliżyć młodzieży poezję Herberta i jego postać jako człowieka, który kochał podróże i kochał kulturę i sztukę.
6: Brałaś udział, tak, w tym happeningu?
7: Tak, byłam uczestniczką happeningu.
6: Jak się bawiłaś?
7: Było ciężko, było bardzo dużo pracy, bardzo dużo rzeczy.

0: My, żeby happening wyszedł na bardzo wysokim poziomie, żeby był na bardzo wysokim poziomie i myślę, że wyszło to nam, że nie tylko zapoznaliśmy uczniów, jak i uczestników zjazdu, ale też ludzi po prostu z Bełchatowa, bo widzieliśmy, że w trakcie ludzie się zatrzymywali, byli zaciekawieni, czy nawet w trakcie prób pytali się, co tu się dzieje i chcieli przyjść po prostu.
1: Widzę, że Zbigniew Herbert jest wam bardzo bliski.
0: Tak, jesteśmy szkołą kameralną, ale też duży nacisk kładziemy na i poezję Zbigniewa Herberta i zjazdy klubu herbertowskich szkół. Zawsze jakby odbywa się to z taką wielką pasją i miłością do tej poezji. Cenimy po prostu go.
1: Czyli jak najbardziej lubicie brać udział w tego typu eventach, lubicie się angażować w życie szkoły, kiedy jest okazja, żeby o Zbigniewie Herbercie mówić więcej, mówić troszkę głośniej, to robicie to.
0: Tak, robimy to. Zawsze po prostu wystawiamy go i chcemy jak najwięcej ludzi zapoznać z tą poezją, czy to przez happeningi w Bawełniance, jak było to kilka lat temu, czy tutaj na Placu Narutowicza. Zawsze po prostu nie chcemy, żeby tylko przeczytać wiersz, ale żeby zapoznać ludzi z tekstem przez różne formy, czy to taniec, czy śpiew, czy przedstawienia.
1: No i też nie tylko mówicie o twórczości Herberta, ale też o wartościach, które propagował.
0: Tak, każdy tekst Herberta niesie za sobą jakieś przesłanie, dlatego nie tylko deklamujemy te teksty, ale też rozmawiamy o tym, co chciał przekazać Herbert, pisząc te teksty.
1: Robiąc takie happeningi lub inne wydarzenia, zachęcacie do tego, zachęcacie innych, żeby też z jego twórczością się zapoznali.
0: Tak, właśnie jak wspomniałam, dużo ludzi się zatrzymuje i są zaciekawieni później, jak się dowiadują, że to Zbigniew Herbert, to często po prostu nie mają pojęcia, bo jednak te wiersze nie są codzienne, to nie jest Adam Mickiewicz i romantyczność, gdzie raczej każdy Polak zna taki wiersz, tylko to jest Zbigniew Herbert i chcemy po prostu go szerzyć, żeby każdy znał chociaż jeden wiersz, czy ze słyszenia, z formy pisania Herberta, żeby wiedział, że to jest po prostu Herbert.
1: Masz ze sobą gitarę.
2: Tak, gdyż na stacji, na scenie w Rovigo grałam piosenkę Lasciate mi cantare, gdyż to była scenka dotycząca właśnie włoskiego miasta. 9 osób śpiewało, ja grałam, później był też zadeklamowany wiersz i tak wyglądała nasza scena.
1: Czym dla ciebie jest ten zlot?
2: Dla mnie ten zlot jest przede wszystkim okazją do szerszego poznania społeczności Herberta, gdyż ja sama wcześniej nie uczestniczyłam w żadnym z poprzednich zjazdów i pierwszy raz miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda.
1: A kim dla ciebie jest Zbigniew Herbert?
2: No przede wszystkim patronem naszej szkoły. Ja wcześniej poezji Herberta nie znałam i dopiero zaczęłam poznawać ją stopniowo wraz z nauką w tej szkole.
1: W ramach tego zjazdu, w ramach wydarzeń, które przygotowaliście, staracie się propagować wartości, które właśnie szerzył Zbigniew Herbert.
2: Tak, myślę, że ten zjazd jest przede wszystkim po to, żeby rozpromować wiersze Herberta, jego poezję, jego światopogląd i żeby podążać za takimi ideami, które wyznaczył nam niejako, tworząc swoją poezję.
1: I też może się integrować młodzież z różnych miast.
2: Tak, myślę, że już na przestrzeni lat powstały nawet różne przyjaźnie między uczniami, już niektóre osoby kojarzą się, niektórzy tęsknią za sobą, wiem, że byli rozczarowani na przykład, że ich przyjaciele dzisiaj nie mogli przyjechać, więc więzi się tworzą, co każdy zjazd.
3: Z uczestnikami zjazdu rozmawiał Rafał Różycki. 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono obok domu dziennego pobytu. Do uli zaglądał też Grzegorz Mnich.
4: Ponoć te pszczoły nie są straszne, że można tutaj zajrzeć i nie ugryzą, nie ukoszą.
5: To prawda. Już wielokrotnie tutaj od czasu, kiedy stanęły te ule i podopieczni, czyli seniorzy domu dziennego pobytu i my, personel i inne osoby, przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało, także są bezpieczne i bardzo fajnie, że to udało się zorganizować i one tutaj, te ule stanęły. Będzie to z korzyścią dla wszystkich, bo będą warsztaty edukacyjne dla dzieci i dla młodzieży, no i dla seniorów z innych domów też. A my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
6: Na początku były obawy, jak zawsze, jak z jakąś nowością, która się pojawia, natomiast teraz w tej chwili przyzwyczailiśmy się zupełnie.
4: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
6: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemniej jest w naszym ogrodzie.
4: Mamy ule, czy mamy pszczoły?
7: Mamy pszczoły w tych ulach tutaj 8, które są za nami. One są wszystkie zasiedlone przez pszczoły. Jacek Kędzierski, to są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów pomiędzy tymi ulami. Bez konsekwencji i obawy, że zostaniemy pogryzieni.
4: To jest łagodna odmiana pszczół, czyli nic nikomu nie grozi.
8: No jest łagodna, ponieważ ja prowadzę zajęcia edukacyjne na pasiece od 10 lat dla dzieci. No, przez ostatnie 3 lata nie mieliśmy urządzenia żadnego, dzieci wchodzą, ponad 1000 dzieci mamy rocznie na pasiece. Raz 3 lata temu, pamiętam, dziewczynka usiadła po prostu na kwiatkach, była pszczoła, pupą zgniotła, no i trudno, no stało się.
4: Zaglądamy, co widzimy.
7: Po prostu zasiedlone ule, przez kilkadziesiąt tysięcy pszczół.
8: Jeżeli używamy podkurzacza, urządzenia, które robi dym, pszczoły czują dym, myślą, że się gdzieś pali i zaczynają się szykować do ewakuacji. Wypełniają wolę miodową miodem, nie są w stanie też urządzić, jeżeli pszczoła jest taka opita tym miodem, nie są agresywne. Adam Wiklak, technik pszczelarz, wtedy są bardziej zestresowane i myślą o ratowaniu swojego życia, a nie myślą o pszczelarzu. Do ula też zaglądamy w południe, w ładną pogodę. Mamy zaraz południe, słoneczko świeci, większość pszczoły dorosłej jest w pracy, w polu. W ulu najczęściej zostają dzieciaki, młode pszczoły, które naprawdę no, nie potrafią latać. Te pierwsze pszczoły, które się rodzą, nie potrafią rządzić, jeszcze nie wydzielają jadu. Wtedy zaglądamy do ula, kiedy jest najmniejsze prawdopodobieństwo, no, że pszczoły mogą gdzieś tam bronić tego ula.
4: A kiedy miód? A
7: miód będzie dopiero na wiosnę niestety. Będziemy musieli poczekać. Akurat otwarcie pasieki jest o takiej porze roku jesiennej, gdzie pszczoły już przechodzą w taki stan troszeczkę spoczynku i muszą być dokarmiane. Seniorzy są bardzo zaangażowani. Początkowo mieli sporo wątpliwości i takiej obawy po prostu normalnej, ludzkiej, czy nie zostaną pogryzieni. Niektórzy mówili o alergii na jad pszczeli i tak dalej. Natomiast no, mieliśmy tutaj cały szereg różnych wykładów na ten temat, spotkań i kiedy pojawił się taki element troszkę zabawowy, malowanie uli, prelekcje, przygotowaliśmy tutaj różnego rodzaju występy artystyczne, będzie lot czmiela, to wtedy się włączyli to z pełnym takim zaangażowaniem i pełną parą.
8: Średnia krajowa to jest 15 kg z ula, no ale tutaj mamy od Wrocławia po Suwałki. W Suwałki jest bardzo zimno, gorsze pożytki, we Wrocławiu jest przepięknie.
4: A w Łodzi?
8: No w Łodzi taką średnią bym wyciągnął, bo bardzo różnie. Czasami było tak, że pszczoły dały mi 5 kg, a czasami 30. Jaki sezon będzie? Ten rok był trudny. Maj były przymrozki do minus 8. Później było w lipcu temperatury po 40 stopni, czyli nektar nie jest wydzielany przez rośliny. Jeżeli jest ciepło, wilgotno, parno, zawsze będzie dużo miodu. To zależy od roku.
4: Czy ktoś będzie panu tutaj pomagał? Czy pan będzie wszystko brał na siebie? Czy właśnie chociażby ci ludzie pomogą?
8: Docelowo ja będę brał na siebie, ale kapelusze też są tutaj przekazane, pszczelarskie. Jeżeli ja przyjeżdżam i będzie ktoś chętny uczestniczyć, bo zdarza się, że ktoś kiedyś był weterynarzem, ktoś kiedyś miał jakieś swoje pszczoły, ktoś może na wsi się wychował. Są osoby, które naprawdę często chętnie staną, pomogą, przyasystują, a nawet się nauczą czegoś przy pszczołach.
4: Mówimy o formie edukacyjnej. Jak te pszczoły mają działać na seniorów?
8: Po pierwsze, pszczoły wpływają pozytywnie, bo jeżeli ktoś sobie wypije kawę, herbatę, usiądzie, popatrzy na pasiek, jak pszczoły pracują w spokoju, to może to dawać relaks. Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Każdy ul ma 34-35 stopni Celsjusza. Jeżeli tu będzie stało 15 rodzin, dosłownie wiosną, jesienią, czuć, że tu jest 3-4 stopnie cieplej, jeżeli staniemy sobie przy pszczołach i czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą. No myślę, że to też takie ukojenie, spokój daje, a jeżeli jeszcze będą mogli spożywać zdrowe produkty, wiemy, że nie będziemy używali chemii, nie będziemy używali żadnych antybiotyków, czyli ja dla siebie, dla swoich dzieci też będę miał jakieś pożytki, czyli te dary pszczół, można by powiedzieć. To są zdrowe rzeczy, które dla seniorów tym bardziej są wskazane.
3: Na miód trzeba będzie poczekać do wiosny. SK Bełchatów. Sezon na grzyby włóczkiem trwa w najlepsze. Pogoda sprzyja wyprawkom do lasu, ale przy zbieraniu trzeba zachować szczególną ostrożność. Nawet jedna pomyłka może mieć bardzo poważne konsekwencje. O szczegółach Julia nie wiadomo.
9: W regionie łódzkim doszło niedawno do bardzo groźnego zatrucia. 41-letni mężczyzna pomylił muchomora sromotnikowego z grzybem jadalnym. Skończyło się na przeszczepie wątroby. Dlatego grzyboznawcy apelują o ostrożność, mówi Karolina Grabowska z Nadleśnictwa w Bełchatowie.
10: Po pierwsze, zbierajmy grzyby tylko te, których jesteśmy absolutnie pewni, że są jadalne. Nie próbujmy zrywać grzybów, których nie jesteśmy pewni. Nie próbujmy też po smaku rozpoznawać, ponieważ niektóre trujące gatunki wcale nie są gorzkie. Zbierajmy grzyby tylko do koszyka. W foliowej torebce mogą nabrać szkodliwych właściwości. Używajmy również atlasów do rozpoznawania grzybów. Warto nawet przed wyjściem do lasu otworzyć taki atlas i odświeżyć swoją wiedzę. Nie zbierajmy grzybów zbyt młodych, ponieważ niewykształcone małe grzybki mogą nie posiadać wszystkich potrzebnych cech do identyfikacji. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy grzyb jest jadalny, jesteśmy bardzo ciekawi, co to jest za grzyb, możemy zapytać fachowców, możemy zapytać leśnika, możemy zapytać w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Podgrzybki, i prawdziwki mają gąbeczkę. To jest też taka cecha, która często wyróżnia grzyby jadalne, że mają pod spodem gąbeczkę, a nie blaszkę. Również możemy się tym troszeczkę tutaj sugerować, ale przede wszystkim paleta grzybów, które znamy, to zabierajmy tylko te grzyby ze sobą. Całą resztę, jeśli zostawimy w lesie, na pewno wrócimy i tak do domu z koszykiem pełnych grzybów, a nie warto ryzykować, zabierając ze sobą jakiegoś grzyba, którego nie jesteśmy pewni.
3: SK Bełchatów News.
11: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Podróżuję po mało znanych zakątkach świata. Łódzki przyrodnik, autor podcastu Spotkania z Przyrodą Michał Stanecki wrócił z Ugandy, gdzie z aparatem fotograficznym polował na goryle i szympansy. Czy Uganda to bezpieczny turystycznie kraj? O swojej podróży opowiedział w rozmowie z Grzegorzem Mnichem.
12: Wracasz z Ugandy, dlaczego właśnie ten kraj?
13: Bo tylko tam, praktycznie tylko tam można spotkać tych naszych prawiomków. Goryle i szympansy to są te gatunki takie, można powiedzieć, flagowe. Natomiast no, Uganda jest krajem, który słynie z przeogromnej, jak nawet na Afrykę, bioróżnorodności, bo to jest kraj, który ma typowe sawanny, takie, na które zwykliśmy jeździć na safari, czyli te duże, otwarte przestrzenie, które też ponoć mamy w DNA, no bo w końcu stamtąd wyszliśmy, stamtąd pochodzimy, więc one nam też robią w środku coś tam podprogowo bardzo mocno, więc mamy to. Mamy mnóstwo wody, bo mamy rzeki przecież, mamy jezioro Wiktorii, mamy w Ugandzie rzekę Nil, także jest sporo innych jezior, takich miejsc też bardzo endemicznych, które warto po prostu zobaczyć, są jeziora wulkaniczne, no także tej wody jest sporo, no i mamy wreszcie lasy deszczowe i mamy góry dość wysokie, no ale te góry tutaj położone w tym południowo-zachodnim kącie Ugandy, gdzie sąsiadujemy z Republiką Demokratyczną Kongo i z Rwandą, no to są naprawdę nieprzeniknione górskie lasy deszczowe, prastare lasy dżungle, a w nich mieszkają goryle. Kawałek dalej w podobnym lesie mieszkają m.in. szympansy plus 12 innych gatunków naczelnych.
12: Wspomniałeś o gorylach i szympansach. Jak blisko udało Ci się podejść do tych zwierząt?
13: Nam mówiono, że nie powinniśmy zbliżać się poniżej 8-10 metrów, natomiast nikt nie mówi tego gorylom i szympansom. I tutaj faktycznie dochodzi do zaskakujących, bardzo bliskich spotkań z przyrodą. Tak parafrazując tytuł mojego podcastu Spotkania z przyrodą, to są bardzo bliskie spotkania z przyrodą, bo no, samiec goryl, taki srebrno-grzbiety koleś, który ma, jak się wyprostuje, 2 metry wzrostu i waży blisko 200 kg i to są same mięśnie, ale wyjątkowo spokojne zwierzęta, wegetarianie, także tam w zasadzie zadymy są tylko kiedy trzeba ustalić przywództwo w stadzie, kiedy młody zaczyna trochę fikać starym i tak dalej. Więc spokojnie, natomiast przeszedł na tak zwaną obcierkę, czyli z kontaktem fizycznym, bok w bok. Koleżanka nasza dostała takiego lekkiego kuksańca, a dosłownie tak piąsteczką ją, ale to chodziło tylko o to, żeby ją kawałeczek przesunąć. My unikamy tego kontaktu, natomiast no tu trzeba, uruchomimy trochę wyobraźnię słuchaczy i słuchaczek. Czasami stoi się naprawdę na stromym stoku zarośniętej dzikiej góry, dżungla, wilgotno, ślisko, pod nogami często błoto, jakiś krzak albo drzewo, którego też bezrefleksyjnie się w zasadzie złapać nie powinniśmy. Do tego są potrzebne zwykłe polskie rękawice budowlane, bo to nam daje pewien komfort i bezpieczeństwo, że się nie ukujemy kolcem albo nas nie dziabnie jakiś owad, więc czasami po prostu nie można się usunąć. Stoimy w takim miejscu, gdzie możemy tylko stać i przeczekać, a to zwierzę przechodzi bezpośrednio obok nas i to były właśnie takie sytuacje, które doświadczyliśmy. No jest adrenalina, jest może trochę niepokój też, teraz przechodzę na tę stronę etyczną, bo ja akurat jestem zwolennikiem i od lat propaguję takie podejście z krokiem w tył, dosłownie w przenośni, że nie musimy wszędzie z butami za blisko, masowo i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no jest gdzieś z tyłu głowy, czy to jest wszystko w porządku, co my robimy, że w ogóle no, chodzimy do tych zwierząt, że odwiedzamy te rodziny, że potrafimy znaleźć się w taki czy inny sposób bardzo blisko, czy nie za blisko. Ale już wiem po tych latach, kilku latach, kiedy nie tylko byłem w Afryce, ale też dużo się o niej uczyłem, dużo czytałem, dużo rozmawiałem z ludźmi. Bez tego typu, no nazwijmy to mimo wszystko, turystyki przyrodniczej, nie bylibyśmy w stanie skutecznie chronić po prostu niektórych gatunków zwierząt.
12: Czy Uganda jest bezpiecznym krajem? Spójrzmy na to pod kątem turystycznym. Chcemy sobie tam pojechać, zobaczyć zwierzęta, zobaczyć dżunglę.
13: Oczywiście szczepienia, no to tak jak jedziemy w głąb Afryki czy w głąb Azji, tutaj obowiązują szczepienia każdy lekarz od turystyki, od podróży nie będzie miał problemu z tym, żeby objaśnić, zalecić takie szczepienia, skierować nas na takie szczepienia. Są regiony malaryczne, gdzie też trzeba się zabezpieczyć, na to nadal szczepionki nie ma, no ale bierze się po prostu odpowiednie tabletki. Jeżeli chodzi o...
12: kontakt z ludnością lokalną.
13: Tak, tak. No to tutaj jest spokojnie, bardzo spokojnie. Myślę, że z jednej strony świadomość tego, że turystyka jednak daje im pieniądze na życie. Uganda jest szybko rozwijającym się, ale ciągle jeszcze biednym krajem. Trzeba sobie zdawać sprawę, że poza miastami, na terenach rolniczych, w niektórych miejscach 80% ludzi nie ma dostępu do prądu. Ale co ciekawe, prawie wszyscy mają smartfony. Biznes smartfonowy, biznes telefonii w Afryce działa, funkcjonuje fantastycznie. Tam często dają takie małe solarne panele do ładowania tych telefonów, no bo ważne, żeby kupić. Na tym się opiera też taki prosty system bankowy.
12: Czyli tamtamy już nie są potrzebne.
13: Tamtamy nie, to już jest taki prawie blik, prawie system jakiś tam przesyłania sobie pieniędzy, płacenia, ale mówiąc poważnie, jest biednie, widać, że jest biednie i poza stolicą, dużymi miastami, a to jest kraj bardzo zaludniony, bo to jest kraj, w którym jest 55 milionów ludzi, on się bardzo szybko rozwija, tam kobieta średnio rodzi 6 dzieci, no ale jeżeli jedno dziecko można wysłać do szkoły, to już jest dobrze, nie? Jeżeli sytuacja ekonomiczna danej rodziny pozwala na to, to jest fajnie i jest to sukces. Dbają o to, żeby ten turysta był bezpieczny, to raz, ale też myślę, że ludzie po prostu mają świadomość.
12: Na co należy uważać?
13: Jeżeli jedziemy odwiedzić goryle, jedziemy do lasu Buindi, to jesteśmy przy Samiuszki, to jest 20 km od granicy z DRK, z Kongo. No do Kongo raczej nie jeździmy podróżować, ten kraj nie jest stabilny, ten kraj nie jest bezpieczny i myślę, że troszeczkę odczuwaliśmy to, będąc właśnie tak blisko granicy, z racji tego, że ciągle towarzyszyli, poza tropicielami zwierząt i przyrodnikami, przewodnikami, towarzyszyli nam rangerzy w mundurach z kałasznikowami, po prostu. Z jednej strony oni mówią, że to tak gdyby w razie jakieś zwierzę, że gdyby coś, ale tak mówi się po cichutku, że no oni po prostu nas pilnują. Nas, turystów, nas, ludzi białych, którzy przywożą pieniądze, pilnują nas tam jak oczka w głowie, żeby przypadkiem gdzieś ktoś zaplątany przy tej granicy nie zboczył, nie w tę ścieżkę, co trzeba. Ale nie było tam ani jednego momentu, w którym czulibyśmy się zaniepokojeni, czuli się niekomfortowo, raczej naprawdę czuliśmy się mocno zaopiekowani i absolutnie ani na przystankach gdzieś w miasteczkach, wsiach, tam gdzie nocowaliśmy. A trzeba też sobie zdawać sprawę z tego, że podróż przez Ugandę, tak mocno zaludniony kraj, którego część pokrywają góry, to tam w tych terenach płaskich czy nizinnych przy drodze wiedzie się życie. Tam po prostu toczy się życie bezpośrednio przy drodze. Tam tych ludzi przy drodze jest mnóstwo, więc każdy przystanek, każde zatrzymanie się po fenomenalne banany, 13 czy 14 odmian, mango, ananasy, to są spotkania z ludźmi, bardzo bliskie spotkania, bardzo szybkie skracanie relacji, ale wyłącznie w pozytywnym kontekście. A jak się jest już naprawdę w takim miejscu zapomnianym przez świat, gdzieś w środku lasu z jakimś lokalsem, to oni wręcz mają taką ciekawość. Myślę, że my do nich i oni do nas, bo my mamy inną skórę, bo my mamy inne włosy, bo my mamy inne oczy. Czasami ta ciekawość nie tylko u dzieci sprowadza się do tego, że tam potrafił mnie ktoś pociągnąć za włos na ręce na przykład. Nie?
12: To jest ciekawość. Tak, nie, tak. To nie było niebezpieczne.
13: Nie, absolutnie nie. Dlatego mówię, że wręcz tutaj te relacje bardzo szybko przechodziły w takie czysto przyjazne, podsycane ciekawości. Obustronną zresztą.
12: Czy w Ugandzie warto mieć przewodnika swojego?
13: Zdecydowanie tak. No, w wielu krajach afrykańskich mamy taką zależność, żeby wjechać do parku narodowego, zwykle parku, w którym są też drapieżniki. No, musimy jednak mieć albo ze sobą na pokładzie, albo obok siebie przewodnika przynajmniej. W wielu miejscach są to rangerzy. No, tam, gdzie ciągle jeszcze można w Afryce zobaczyć, jest takich kilka miejsc w nosorożce, tam też zwykle będziemy mieli przy sobie ludzi i to ludzi z bronią. No po prostu doprowadziliśmy do tego też to przykre cywilizacyjnie, że te ostatnie nosorożce muszą być przez nas dosłownie pilnowane. Tam stoją strażnicy z karabinami 24 na dobę. Chodzi o uniknięcie kusownictwa, ale w tych miejscach, w parkach narodowych, które są udostępniane do eksplorowania, nie odnotowuje się już od lat żadnych przypadków agresji, napaści, jakichś kontaktów z kłusownikami, także uznaje się to już teraz za absolutnie bezpieczne.
12: Czy taki wyjazd do Ugandy można określić mianem low-costowego, nie licząc podróży, która zawsze ileś tam kosztuje? Jedzenie, nocleg.
13: To pewnie wiele by zależało od tego, w jaki sposób my sobie będziemy szyli na własną miarę taką podróż. My jako szurnięci przyrodnicy kosztem tego, żeby zaoszczędzić mimo wszystko trochę czasu na przejazdach, to co warto po drodze zobaczyć, staraliśmy się w tym planie mieć. Natomiast szukaliśmy operatora lokalnego, który wsadził nas w auto i z punktu A do B mógł nas przewieźć. Wcześniej przygotowaliśmy się, jeśli chodzi o jakąś tam listę, powiedzmy, przewodników, z którymi dobrze by było też na miejscu działać. Więc to wszystko wpływa na koszty. No i oczywiście czas pobytu, ile tego czasu mamy. Nie jest to najtańszy kraj. Zdecydowanie pewnie pojechać sobie do egzotycznej Tajlandii jest dużo taniej. Wiemy, że są takie miejsca na świecie, gdzie leci się drogo, a potem żyje się tanio. Czy jest się przez chwilę tanio. Tutaj jest trochę składowych. No sama podróż nie jest tania. Potem korzystanie z usług, czy to przewodników. No, trzeba powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo wspomniałem o tej turystyce, która jest dopuszczona i mocno regulowana. O gorylach i szympansach. Tam wejścia do tych parków narodowych są biletowane i kupuje się takie specjalne zezwolenia na spotkania z tymi zwierzętami. Te zezwolenia kosztują po kilkaset dolarów za godzinę obcowania ze zwierzętami w lesie. I tutaj też może warto dodać, gdyby ktoś się zżymał, dlaczego my im tam wchodzimy z butami w ten świat tych dzikich zwierząt. Dlatego, że wcześniej na te zwierzęta polowano. Kiedyś miejscowym, biednym ludziom, często myśliwym, oferowano na przykład za dłoń goryla $500. No ale oni mogli ją sprzedać tylko raz. Ktoś ich wreszcie przekonał do tego, że jak pokażecie tego goryla,
12: zarobicie więcej.
13: To zarobicie dzisiaj, jutro i za tydzień. A jeszcze przyjadą turyści, więc wasza ciotka w miasteczku czy wiosce da im spanie, a siostra postawi budkę z Coca-Colą, prawda? I tak to będzie działać. I tak to zaczęło działać.
11: Michał Stanecki już 7 października opowie o swojej podróży do Ugandy w łódzkim ośrodku kultury Lutnia.
3: SK Bełchatów.
11: Naśladuje ruchy ludzkiego nadgarstka i jest piekielnie precyzyjny. W szpitalu w Bełchatowie pracę rozpoczął najnowszej generacji robot Da Vinci. Pomaga w skomplikowanych zabiegach w urologii i chirurgii ogólnej.
14: Jak się pracuje z robotem Da Vinci?
15: Pracuje się bardzo dobrze. Mateusz Jobczyk, kierownik oddziału urologii ogólnej, onkologicznej, laparoskopowej. Jest to robot, który pozwala na wspaniałą wizualizację tkanek wewnątrz pacjenta. Obraz daje 10-krotne powiększenie. Mamy wspaniałą precyzję narzędzi oraz ruchomość w środku pacjenta, co powoduje, że możemy wszystkie tkanki oddzielić zdrowe od chorych, pozostawić narząd i zaoszczędzić go tak, aby wszystkie tkanki dookoła odpowiedzialne za ważne funkcje były prawidłowe.
14: Z pewnością jedną z jego największych zalet to precyzyjność, ale ta lista jest zapewne dłuższa.
15: Precyzyjność, eliminacja drżenia rąk, trzecie dodatkowe ramię, które działa jak trzecia ręka w środku pacjenta, którą możemy sobie przełączać i regulować, ale wizualizacja, obraz 3D, gdy zanurzamy głowę w konsoli, jakby jesteśmy w środku pacjenta, czyli to jest zupełnie nowe zjawisko, które daje wspaniałą możliwość realizacji zamierzonego celu operacyjnego.
14: Warto to zobrazować. Pan sobie steruje tym robotem, siedząc wygodnie w kąciku sali operacyjnej.
15: Dokładnie. Ja sobie siedzę grzecznie w kąciku sali operacyjnej, a pacjent znajduje się około 2-3 metry dalej. Jest również przy stole operacyjnym asysta, ale również ważny zespół anestezjologiczny oraz pielęgniarek instrumentalnych, który opiekuje się podczas operacji pacjentem, również wymienia narzędzia. Także rzeczywiście pozycja przy tym w robocie jest bardzo wygodna.
14: Ma pan w dłoniach joysticki?
15: Tak. Wsadzamy dwa paluszki, kciuk oraz trzeci palec i manipulujemy takimi manipulatorami. Dodatkowo w tym robocie sterujemy koagulacją, czyli prądem, który przypala nam tkanki, żeby nie krwawiły. Sterujemy stopami, naciskamy, tak jak w samochodzie, a także kamerą również, że jest to pedał nożny.
14: Do jakich zabiegów, operacji będzie ten robot wykorzystywany?
15: W szczególności w tej chwili będziemy go wykorzystywać do operacji usunięcia gruczołu krokowego w przypadku nowotworu tego narządu, a operacje guzów, nerek, a także pęcherza moczowego.
14: Reasumując, praca z takim robotem to czysta przyjemność?
15: Czysta przyjemność.
16: Bardzo się cieszę, że dzisiaj Szpital Wojewódzki w Bełchatowie przede wszystkim staje się miejscem nowoczesnej medycyny.
3: Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
16: Przede wszystkim dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie łączymy medycynę z technologią. Dzisiaj dzięki nowemu systemowi robotycznemu Da Vinci mamy możliwość wsparcia naszych wspaniałych specjalistów w zakresie leczenia wszelkiego rodzaju chorób związanych z urologią i nie tylko, ale to przede wszystkim dobry dzień dla pacjentów, ponieważ daje szansę na szybszy powrót do zdrowia. Dzięki temu systemowi, wspaniałym fachowcom, którzy tutaj pracują, jesteśmy w stanie zaoferować mieszkańcom Bełchatowa, ale całego regionu województwa łódzkiego skorzystanie z zabiegów, nie boję się tego słowa powiedzieć, na światowym poziomie. Mamy światowej klasy specjalistów, ponieważ kształcących się i w Europie, i w całym świecie, także instruktorów wykorzystania systemów robotycznych. I przede wszystkim mamy system, który daje możliwość, aby pacjenci nie musieli jechać do innego miasta, ale mogą skorzystać z pomocy właśnie tutaj w Bełchatowie.
11: Rozmawiał Rafał Różycki. Nowy sprzęt kosztował 11 milionów złotych. Lecznica w Bełchatowie operuje z wykorzystaniem robota już od kilku lat, ale dopiero teraz dostała taki sprzęt na własność.
3: SK Bełchatów News.
17: Skansen w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi na kilkanaście dni zamienił się w plan filmowy. Ekipa kręci tam film pod roboczym jeszcze tytułem Szarlatan. W obsadzie m.in. Tomasz Szuchard i Przemysław Bluszcz. Produkcja jest debiutem fabularnym absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej Sebastiana Jasnocha. Na planie była Ela Piotrowska.
18: Debiut i reżyserski, i producencki. Wow, takie kombo.
19: Tak, takie kombo, ale no do odważnych świat należy. Ja napisałem również ten film, więc jeszcze jest potrójna rola, można powiedzieć. No bo napisałem razem ze swoim przyjacielem Mariuszem Babiczem. Wspólnie napisaliśmy tę historię. Pisząc już wiedziałem, że jak chcę reżyserować, więc te litery, które są tam w środku zapisane w scenariuszu, już trochę wiedziałem, jak chcę realizować, więc to jest taka wartość dodana. Sebastian Jasnoch, reżyser, producent i współscenarzysta. A debiut producencki, no tak, to jest nasz debiut producencki, ale robiliśmy też krótkie filmy, krótkometrażowe, z którymi byliśmy w Gdyni, więc mamy pewne doświadczenie, nie w fabułach jakby pełnometrażowych, ale filmowe na pewno.
18: Obsada gwiazdorska.
19: Obsada gwiazdorska, sam czasami jestem zaskoczony tym, że mam ich tutaj koło siebie. To tylko chyba pokazuje, że ten produkt, który tworzymy, ta sama historia, ten scenariusz jest dzisiaj aktualny i to ich najbardziej do nas przekonało do tego, żeby wystąpić w tym filmie.
18: Warunki macie, powiedziałabym, luksusowe. W Ogrodzie Botanicznym tutaj w Skansenie spokój, cisza.
19: Tak, dokładnie. Mamy tutaj absolutnie warunki luksusowe. Piękny skansen, jesteśmy w centrum zieleni. Można by powiedzieć, że są takie trochę małe praca na wakacjach. To sprzyja na pewno twórczości, dlatego że robimy też komedię, komediodramat, a też w tej komedii potrzebny jest luz, ciepło i taki spokój. I to te harmonie zapewnia nam tutaj centrum Łodzi w Ogrodzie Botanicznym.
18: Dzieje się na planie.
19: Dzieje się. Mamy bardzo dużo scen takich brawurowych, bym powiedział, bo sam scenariusz jest brawurowy. Tak uważamy, że ta postać, którą tworzy Tomasz Szuchard, też ma dużo twistów, dużo volt. Jest taki pełny, ta postać jest taka pełna i ona ma wiele kolorów, ale nie zabraknie również pirotechniki i takich efektów, więc absolutnie to jeszcze przed nami. Jest dużo śmiechu, ale dużo też i wzruszenia.
20: Wszyscy tutaj są bardzo przygotowani, wszyscy chcemy bardzo zrobić ten film jak najlepszym. Mam nadzieję i śmiesznym, i trochę przerażającym, bo trochę się właśnie tymi formami bawimy. Tomek Szuchard, postać tytułowa, chociaż ten szarlatan jest dużo bardziej pojemnym słowem i może też trochę więcej zawierać w sobie niż tylko postać głównego bohatera.
18: Rola podobno petarda do zagrania.
20: No jest wymagająca, ale czy będzie petardą, to tylko w tym momencie nie odpowiem na to pytanie, bo to nie mnie będzie ocenić.
18: Duże wymagania postawił reżyser?
20: W zasadzie to mi nie stawiał jakichś specjalnych wymagań. Powiedział po prostu, żebym poczuł i robił to, co uważam za słuszne, albo będzie mi potem ewentualnie dawał uwagi. I tak się trochę potykamy. Raz on mi coś powie, raz ja jemu.
18: Co jest tu największym wyzwaniem?
20: Brak czasu, ponieważ robimy w 17 dni w pełnometrażowy film i jest to wyzwanie bardzo duże. Scen jest dużo do nakręcenia, trudnych scen, no ale robimy co możemy i wydaje nam się, że póki co jesteśmy już za połową i idzie dobrze.
21: Mamy fajną opowieść. To jest coś więcej niż komedia, bo Przemek Bluszcz to jest głębsze i myślę, że ważniejsze, bo jakby pod pozorem tej formy chyba opowiadamy o ważnych sprawach i opowiadamy ważne historie. To taki łódzki Central Park, tak? I rzeczywiście trochę się tak tutaj czujemy. Czujemy się tu fantastycznie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają. Rzeczywiście nie trzeba jakichś ogromnych pieniędzy, bo takie niskobudżetowe produkcje też mają rację bytu i spełniają bardzo ważną, nie tylko tą, taką artystyczną, ale też społeczną funkcję. Zresztą, kiedy tutaj jesteśmy, kiedy tutaj się pojawiamy o 6 rano i zaczynamy pracę z tymi ludźmi tutaj, wszystkimi, którzy przyjeżdżają, rozchodzą się do swoich zadań, to też się czujemy jakąś częścią takiej ważnej maszyny, jakiejś ważnej tkanki. Także jak lądujemy tutaj, jest fantastycznie. No i znakomite towarzystwo. Czego chcieć więcej?
0: Jak dzwoni do ciebie przyjaciel i prosi cię o to, żeby zagrać w czymś i przedstawiać taką propozycję, jesteś zaskoczony trochę, ale potem jak w to wejdziesz głębiej, to masz szansę zrobić, stworzyć coś bardzo atrakcyjnego. Marek Kasprz, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że Sebastianowi udało się zgromadzić ludzi, którzy jakby mu zaufali i stworzyć atmosferę na planie, która jest szalenie ujmująca. To jest takie budujące dla mnie i to jest fantastyczne dla mnie, że jednak jeszcze jest taka możliwość, że możemy się spotkać i stworzyć coś, w co wszyscy wierzymy. Myślę, że to się nam uda i dlatego serdecznie już teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia tego filmu i dziękujemy Łodzi oczywiście. To piękne miasto.
17: Premierę Szarlatana zaplanowano w przyszłym roku. Urzędnicy zaapelowali o szczególną ostrożność podczas spacerów, to w gminie Czarnocin koło Piotrkowa Trybunalskiego. Powód: grasujące w okolicy wilki.
1: Jesteśmy zaskoczeni, że to udało się to dopiero teraz jakoś udokumentować. Natomiast informacja o tym, że na terenie naszej gminy i gmin ościennych mogą pojawiać się wilki, mieliśmy już od kilku lat, ale dopiero teraz udało się te informacje potwierdzić.
22: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin.
1: Sprawdzaliśmy jego autentyczność, to zdjęcie otrzymaliśmy w zeszłym tygodniu. Ono od razu trafiło tutaj do naszego działu prasowego, następnie było sprawdzane, czy jest autentyczne, a później też sprawdzaliśmy przy pomocy Związku Łowieckiego, czy to są faktycznie wilki.
23: No ja trochę się boję, one rzeczywiście są.
24: Ludzie, którzy chodzą do lasu, prawda, i chodzą swobodnie szukać grzybów i nagle napotykają się na takie zwierzęta, które mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że no, tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt, nie? Może one tylko przejściowo przeszły. Myślę, że one raczej się tu nie zatrzymały, tak? Tu nie są jakieś duże lasy. Pewnie pójdą gdzieś dalej. Nie panikować. Po prostu przystanąć, udać, że się nic nie dzieje, nie uciekać, nie gonić, nie straszyć. I tyle. Nie jest to aż tak groźne, żeby się bać. Tak mi się wydaje.
25: No na pewno boję się, bo jestem samotną osobą.
1: Uspokajamy nastroje, tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie. I jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców, że tak naprawdę tak mała ilość wilków na naszym terenie nie stanowi realnego zagrożenia i to właśnie czynimy. Apelujemy o spokój, o niepanikowanie. Gdyby się pojawiła większa watacha, to będziemy to na pewno na bieżąco monitorować, natomiast mamy nadzieję, że to wilki z tego co wiemy i tak naprawdę tak szybko nie przyrastają, jeżeli chodzi o przyrost naturalny wilków, więc mamy nadzieję, że jeszcze długo większej watachy na terenie naszej gminy mieć nie będziemy.
26: Wilki od pewnego momentu zamieszkały w powiecie piotrkowskim.
22: Paweł Kowalski, kierownik Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole koło Piotrkowa.
26: Nie jest to jakaś duża liczba. Oczywiście latem widać ich nieco więcej, dlatego że młode osobniki po prostu no, są bardziej ciekawe świata i zaczynają się pojawiać w miejscach, gdzie no, człowiek jakby nie spodziewa się, że one się, prawda, pojawią i będą chodzić. U nas tutaj mamy rodzinę wilczą, czyli był widziany basior, wadera i dwa młode, no ale w tej chwili już ich nie widać. Wilki się bardzo przemieszczają. Tutaj mamy tego naszego wilka Olka, po prostu uzbrojonego w satelitarną taką obrożę i wiemy, że areał jego, no to już co prawda jest województwo świętokrzyskie, ale jest około 200 kilometrów kwadratowych i 4 razy on przenosił swoje potomstwo z nory, tam gdzie się urodziły, 4 razy kopały te wilki inne nory i przenosiły stąd. Bywa, że one na chwilę mogą gdzieś się pojawić, po czym zaczynają wracać. Wilk w tej chwili pełni rolę sanitarną, mocno sanitarną, dlatego że zbiera martwe zwierzęta, które znajdują się przy drogach publicznych. Również jest to zwierzę, które po prostu ogranicza liczbę dzików. To jest bardzo, bardzo ważne, że ma wpływ na populację dzików, oczywiście na zwierzęta jeleniowate też, ale tutaj w naszym terenie największa watacha, która była w okolicach tutaj Lubienia, no to było 7-8 sztuk, ale to widziane tylko raz, po czym jakby ona się załamała i już teraz też widziane są 3-4 sztuki. Wilk szary to jest waga do 38 kg średnia, myśmy mieli 42 kg, to był ten właśnie Olek, to był największy wilk, który do nas trafił, a więc nie jest to takie olbrzymie zwierzę, jak oglądamy na filmach, oglądamy wilki, które żyją w Kanadzie, prawda, czy na Alasce, no to jest zupełnie inny wilk, dużo większy, zresztą wszystko na północy staje się większe. To jest po prostu zwierzę, które potrzebuje jedzenia, potrzebuje areału i czasami zbliża się do gospodarstw, ale tutaj nasze, mamy tu owieczki, mamy kozy, one chodzą na zewnątrz i jak na razie nie było żadnego ataku. Ja w ogóle tutaj nie spotkałem się z tym, żeby w okolicach powiatu atakował zwierzęta gospodarskie bądź zwierzęta domowe. Wilk jest zwierzęciem spolegliwym, bardzo bojaźliwym. Tutaj w naszym ośrodku mieliśmy do czynienia z wilkami i powiem, że te, które ratowaliśmy, one absolutnie nie próbowały nas atakować, nawet nie pokazywały zębów, nie walczyły. Nie. Tutaj jeśli chodzi o problem, to większy jest z lisem czy borsukiem, aniżeli z wilkiem. Po prostu nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi, na nas się przygląda, bo będzie tylko po prostu wilki mają słaby wzrok, bardzo dobry słuch i bardzo dobry węch. W związku z tym, że przez chwilę stoją i patrzą, to nam się wydaje, że prawda, jest niebezpieczeństwo. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi. Ja myślę, że ta bajka o czerwonym kapturku zrobiła jakieś takie swoje, ale no, pamiętajmy, że służba leśna zadziałała, prawda, i babcia została uratowana szczęśliwie. Więc ja myślę, że to jest po prostu ten mit, który krąży. No i ludziom się wydaje, że wilki są bardzo, bardzo agresywne. Do ludzi nie. Można wydać dźwięk, można gwizdnąć, można po prostu rozłożyć ręce i iść bardziej stanowczo, żeby widział, że to my. Ale tak naprawdę możemy go po prostu poobserwować, stanąć i cieszyć się tym widokiem, że widzimy wilka. Ja pamiętam, że jak byłem chłopcem, to marzyłem, żeby zobaczyć wilki, no więc najbliżej była to Białowieża, żeby w Puszczy Białowieskiej gdzieś tam zobaczyć, ale to jest mało prawdopodobne właśnie zobaczyć wilka w lesie. Jest to po prostu przypadek.
2: W Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
3: Tematem zajął się Rafał Różycki. Słowiańskie tradycje, dawne wierzenia, historia w centrum Łodzi. W najbliższy weekend w Mosirze przy Skorupki odbędą się dni z tradycjami naszych przodków. Jednym z głównych tematów będzie żmij. Organizatorzy chcą opowiedzieć o jego symbolice i możliwych związkach z legendą o smoku wawelskim. O szczegółach Julia nie wiadoma.
4: To 2 dni spotkań z kulturą i tradycjami Słowian. W programie są opowieści, prezentacje i wydarzenia związane z dawnymi wierzeniami. Mówi Marek Kralka, organizator.
5: Będzie mnóstwo prelekcji, będzie mnóstwo zabawy. Na przykład dr Aleksandra Seliga specjalnie na nasze wydarzenie zrobiła wykład o żmiju i jego wpływie na mitologię słowiańską. Na wydarzeniu oprócz wielu ciekawych wykładów będą też warsztaty, ale nie będą to zwykłe warsztaty rękodzielnicze, które możemy spotkać na przykład wydarzeniach związanych z biżuterią albo z minerałami. Natomiast przyjadą do nas wspaniali rekonstruktorzy historyczni, którzy będą odtwarzać życie, albo w zasadzie nie życie, tylko kulturę materialną między IX a XI wiekiem. Na przykład będzie można zobaczyć, jak wyglądała kaletka księcia nowogrodzkiego z X wieku naszej ery, a jeśli ktoś z Was nie wie, co to jest kaletka, no to właśnie musi przyjść na nasze wydarzenie. Oprócz tego będą też gry. Gry będą zarówno nowożytne, bo zarówno my, jak i Franciszek Piątkowski mamy swoje gry, które stworzyliśmy opierając się o mity dawnych Słowian, ale będzie też u nas Kramkwist, który również jest grupą rekonstrukcyjną. Jeśli jesteście ciekawi, kim byli Słowianie, z czym je się słowiańszczyznę, to zapraszamy właśnie do nas. Jeśli jesteście ciekawi, jakie były wierzenia dawnych Słowian, to na miejscu będą cztery grupy nie tyle rekonstruujące, co cztery grupy rodzimowiercze, które już w dzisiejszych czasach właśnie wyznają mity dawnych Słowian i chętnie opowiedzą o tym, jak łączyć nowożytne czasy z dawnymi tradycjami.
17: Wydarzenie organizuje Slawipol i Mosi Rudź. Wstęp jest otwarty dla wszystkich.
6: SK Bełchatów.
17: A tymczasem Teatr Wielki w Łodzi wchodzi w 60. sezon istnienia. Jaki będzie?
7: Sezon będzie różnorodny. Co tydzień gramy utwór, którego odbiorcą może być ktoś z innej grupy wiekowej, z innymi potrzebami, z inną estetyką. Teatr Wielki w Łodzi w tym sezonie ma ofertę dla każdego.
17: Zapowiada dyrektor Rafał Kłoczko. Na scenę wróciła wybitna śpiewaczka Joanna Woś, którą zobaczymy w balu maskowym. W tym sezonie zaplanowano też premierę Otella. Szczegóły na stronach Teatru Wielkiego w Łodzi.
6: SK Bełchatów News.
17: 11 listopada w Sawogruz Arenie w Łodzi odbędzie się Soka Independent Cup, niepodległościowy turniej piłki nożnej sześcioosobowej. Na uczestników czeka rywalizacja o przepustkę na Puchar Polski Soka. Organizatorzy przygotowują też biało-czerwoną oprawę wydarzenia.
8: 11 listopada czeka nas niepodległościowy turniej Soka, ale na początek w ogóle powiedzmy słuchaczom, na czym ta Soka polega.
9: Soka to jest piłka nożna sześcioosobowa. Przemysław Kaczmarek, Soka.pl oraz rozgrywki Liga Fanów Łódź. Jak wszyscy myślą, że grają w piłkę nożną, no to wyprowadzę z błędów. Większość osób gra właśnie w Soka, czyli w piłkę nożną sześcioosobową na Orlikach, gdzie mamy super infrastrukturę w całym kraju i ta dyscyplina sportu, bo to jest, można powiedzieć śmiało, osobna dyscyplina sportu, jest najbardziej uprawiana przez Polaków.
8: A jak będzie wyglądać turniej?
9: Turniej 11 listopada to druga edycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwsze takie wydarzenie, które pozwoli nam w jakiś fajny, inny, sportowy sposób też świętować tutaj niepodległość naszego kraju. Zjeżdżają się drużyny z całej Polski, które lubią grać w piłkę. Do tego będziemy mieli troszkę akcentów biało-czerwonych, więc tutaj i flagi, i jakieś flary, i hymn narodowy oczywiście. Całe to sportowe wydarzenie gdzieś będzie się kręciło wokół takiej patriotycznej aury, no bo ten dzień jest właśnie po to, żeby go świętować. My chcemy go świętować w piłkarski, sportowy sposób i jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie drużyny, czy to są dzikie drużyny, czy drużyny filmowe, czy drużyny grające w różnych ligach, żeby w ten sposób świętować Święto Niepodległości.
8: W jaki sposób można się zgłosić i do kiedy?
9: Zapisy mamy do końca października, więc jest troszeczkę czasu, no ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy na soka.pl, zapraszamy na Łódzką Ligę Fanów, tam można się zapisać, tam jest formularz zgłoszeniowy, są szczegóły wydarzenia. Turniej będzie rozgrywany pod balonem Sawogruz Arena, więc na pewno nikt nie zmoknie. Fajna sportowa atmosfera, do tego patriotyczny klimat, plus naprawdę świetne sportowe wydarzenia.
8: Co mogą zdobyć zwycięzcy?
9: Dla zwycięzców, oprócz jak zawsze, to dla wszystkich świetnych wspomnień, no to jest przepustka na Puchar Polski Soka, bo co roku są organizowane takie zawody we Wrocławiu i mamy unikalne, specjalne nagrody w kształcie naszego kraju, plus oczywiście splendor i chwała, bo wiemy już dzisiaj, że przyjadą do Łodzi najlepsze ekipy z całego kraju, które grają właśnie w Soka. Na pewno na turnieju pojawi się kilkudziesięciu obecnych i byłych reprezentantów Polski Soka. Przypomnijmy wszystkim, którzy nie wiedzą, że reprezentacja Polski Soka, no to jest czołówka właśnie tej dyscypliny sportu. Mistrzowie Świata i Europy z 2025 roku, brązowi medaliści Mistrzostw Świata z tego roku i na pewno kilku reprezentantów się pojawi, pewnie w różnych zestawieniach, no ale ta rywalizacja też jest fajna, jest możliwość skonfrontowania się z najlepszymi na świecie w tej dyscyplinie sportu.
8: Jakim zainteresowaniem cieszyła się poprzednia edycja?
9: Poprzednią edycję chcieliśmy zrobić na 24 zespoły, a finalnie zrobiliśmy ją aż na 56 zespołów z 26 różnych miast, więc to najbardziej cieszy, że z pomysłu, gdzie miał być turniej taki lokalny, zrobił się turniej ogólnopolski. Chcielibyśmy co najmniej wyrównać tą liczbę drużyn, a być może ją też pobić. 11 listopada Soka Independent Cup, czyli turniej niepodległościowy piłce nożnej sześcioosobowej na Savo Gruz Arena. Zapraszamy wszystkie chętne drużyny do zmierzenia się właśnie w tym turnieju. Będzie możliwość rywalizowania m.in. z reprezentantami Polski Soka oraz z najlepszymi drużynami tej dyscypliny z całego kraju.
3: A informacje zebrał Daniel Tykliński.
6: SK Bełchatów.
3: Koniec z nudnym wkuwaniem słówek do szkół łódzkiem. Na dobre wchodzi sztuczna inteligencja. AI to już nie tylko ciekawostka na informatyce, ale stały gość na lekcjach języka obcego.
10: Moi drodzy kochani, witam was serdecznie. Zaczynamy lekcję przy użyciu naszego GPT albo Gemini. Włączamy nasze laptopy i zaczynamy nasze ćwiczenia. So let's do it. Are you ready? Let's start.
11: Co dzisiaj robicie na zajęciach z wykorzystaniem AI?
10: Dzisiaj na zajęciach będziemy wrzucali prompty, czyli wskazówki do czata GPT. Viviana Zatorska, nauczyciel języka angielskiego. Wykorzystując bazę naszego słownictwa z działu kultura, dział culture, tak żebyśmy mogli rozwinąć to słownictwo, ale również prompty są ze wskazaniem na to, aby czat GPT zrobił nam błędy, które uczniowie muszą odnaleźć, ponieważ to jest wykorzystaniu sztucznej inteligencji ważne jest krytyczne spojrzenie na ten czat GPT. On nie jest doskonały, nie jest idealny, ja też nie chcę gotowych rozwiązań, żeby było na zasadzie dajemy ćwiczenie i czat nam rozwiązuje, to my uczniowie mamy tutaj myśleć, pochylać się nad tym i sprawdzamy również czata. W ten sposób uczymy się kreatywności, rozwijamy nasze słownictwo, jednocześnie gramatykę, bo takie same ćwiczenia mogą być dostosowane gramatycznie, także stawiamy na kreatywność, na cyfryzację oczywiście, ale jednocześnie na nas, uczniów i nasze myślenie.
12: To bardzo dobry pomysł. Ja uważam, że AI jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby się na przykład nauczyć jakiegoś języku, na przykład angielskiego mniej więcej, może jakichś innych języków, ale angielski jest perfekcyjny, najważniejszy dla mnie, bo no najważniejszy język, najbardziej popularny język ogólnie w dzisiejszych czasach, więc uważam, że jest bardzo fajnie.
13: No tak, AI ogólnie może pomóc w nauce, ale trzeba go rozsądnie używać, bo to może odwrotny skutek przynieść, to zależy jak się go używa, ale może pomóc w nauce.
11: No i widać, że ten pomysł uczniowie przyjęli z zadowoleniem, z zaciekawieniem.
10: Tak, na pewno, ponieważ takie lekcje umożliwiają też im dostosowywanie do swojego poziomu. Również czas, tutaj timing też jest dostosowany do danego ucznia. Nie ma pośpiechu, oni uczą się konwersacji z takim botem, z czatem. Także pracują we własnym tempie, rozwijają siebie, ale jednocześnie uczą się rozmowy ze sztuczną inteligencją. Nie ma tutaj gotowych rozwiązań, tutaj musi być komunikacja.
11: Idziecie z duchem czasu.
10: Staramy się.
14: Sztuczną inteligencję wykorzystujemy właściwie na wielu przedmiotach. Katarzyna Kaczor, wicedyrektor Szkoły Podstawowej na Osi. Począwszy od informatyki, przechodząc przez matematykę, język polski, biologię, zajęcia techniczne, techniczno-praktyczne, historię, czy nawet języki obce, gdzie dzieci uczą się rozmowy w danym języku, czy to jest język angielski, czy to jest język niemiecki. Uczą się wyszukiwać błędów, uczą się analizować dane, które...
11: Rozmawiają z botem.
14: Tak, rozmawiają z botem, oczywiście. Rozmawiają z botem, natomiast muszą też wiedzieć, że boty popełniają błędy. Więc to nie jest też tak, że liczą tylko na te odpowiedzi, które otrzymają od bota, ale muszą też tego bota kontrolować, analizować, wyszukiwać źródła, z których on skorzystał, tak?
11: Jak to jeszcze wygląda na innych zajęciach? Właśnie postarajmy się tak zobrazować, może właśnie jakieś takie ciekawe pomysły, jak AI jest wykorzystywane w słusznym celu.
14: W słusznym celu. Na przykład zajęcia techniczne, czy zajęcia artystyczne, typu plastyka, technika, czy zajęcia techniczno-praktyczne, gdzie uczniowie mogą wizualizować, projektować z botem, na, nie wiem, pokój, dom, czy generalnie swoje otoczenie, czy ogród, tak? To są ich projekty, na których się uczą, wiedzą, jakie dane są im potrzebne i jakie polecenia tak naprawdę temu botowi trzeba wydać, żeby uzyskać to, co chcą, tak?
11: Biologia?
14: Biologia jak najbardziej. Nauka o człowieku i tutaj bot też bardzo ładnie współpracuje. I uczniowie uczą się współpracować z botem na biologii. Analizują dane, jakieś wyniki pomiarów, które uzyskują, zdjęcia roślin, mapy, jakieś nagrania, czy porównują na przykład rezultaty doświadczeń, tak, swoich z tym, co wygenerował mi chatbot.
11: Czyli sztuczna inteligencja pojawia się już na większości zajęć w szkole?
14: Tak, zdecydowanie.
11: I nauczyciele nie traktują AI jako coś złego?
14: Absolutnie, nie traktujemy tego jako zło konieczne, wręcz odwrotnie. My uczymy się z tego korzystać tak samo, jak uczą się korzystać z tego uczniowie. Z tym pożytkiem dla nas i dla uczniów.
0: tak się kojarzy AI, że pewnie uczniowie idą na skróty i zamiast pomyśleć, zamiast przygotować się do czegoś, to korzystają właśnie z czata GPT na przykład.
14: Naszą rolą jako nauczycieli jest nauczyć świadomie korzystać uczniów z narzędzi AI. Żeby to korzystanie z tych narzędzi też nie było takie bezmyślne i to, co napisze mi bot, czy to, co skonstruuje bot, czy to, co zaprojektuje bot, ma być i już, i tam nie ma żadnej krytyki w stosunku do tego. Uczniowie mają nauczyć się korzystać z tego narzędzia.
0: No, nauczyciele też mogą zweryfikować to, co uczeń wytworzy. Czy on nad tym myślał, czy to są jego pomysły, czy tak naprawdę zaczerpnięte z AI?
14: Oczywiście. Mamy, tak jak na języku angielskim nawet tutaj, wykorzystujemy to właśnie, tą weryfikację tych danych. Nauczyciele wykorzystują na lekcji, ponieważ konstruują tak lekcje, że uczniowie dostają zadanie do zrobienia, zadanie, w którym są popełnione błędy i razem z botem odszukują te błędy. Potem sprawdzają, czy rzeczywiście bot te błędy w zdaniach odnalazł, czy wskazał im w jakichś innych zdaniach błędy, gdzie zdania były poprawne.
0: A czy ta świadomość wśród tych młodych ludzi rośnie? Oni zaczynają traktować AI jako przydatne narzędzie, a nie właśnie drogę na skróty?
14: Rośnie świadomość, chociaż początkowo widzieliśmy i obserwowaliśmy to, że to była taka droga na skróty w dużej mierze, tak? Bo czat napisze za mnie wypracowanie, bo czat rozwiąże za mnie zadanie, ale w wielu przypadkach okazało się właśnie takie bezkrytyczne podchodzenie do tego, co wytworzył czat, okazywało się błędne. Bo w zadaniu domowym były błędy, bo w wypracowaniu pojawiali się bohaterowie, których w rzeczywistości w książce nie było.
0: A AI bardziej zachęca do nauki, czy zniechęca?
14: Raczej zachęca. Raczej zachęca, jeżeli uczeń jest ciekawy świata i ciekawy zdobywania wiedzy, to jak najbardziej zachęca.
15: Angielski mamy w sali, która jest przeznaczona, gdzie mamy laptopy i to jest ogólnie też sala chyba AI, sztucznej inteligencji, tak, jest inspirowana. Ogólnie to z naszą panią od angielskiego, ona daje nam na przykład, wyświetla jakieś ćwiczenia, zadania, na przykład uczeń versus AI. I mówi, żebyśmy podali do czatu GPT, czy jakiegoś innego AI, na przykład bank słówek z naszego działu. My podajemy i mówimy, żeby utworzył nam na przykład 8 czy tam 10 zdań, gdzie będą 3 błędy w 3 zdaniach i sprawdzamy później, znajdujemy te błędy i czy on faktycznie te błędy robi, czy robi ich za dużo, czy robi ich za mało. I bardzo często się zdarza, mieliśmy chyba przedwczoraj taką lekcję, gdzie podaliśmy właśnie, żeby zrobił 2 błędy. U mnie zrobił totalnie we wszystkich zdaniach błędy, wszystko gramatycznie i w ogóle porujnował całe zdania. I ogólnie my staramy się pracować w ten sposób, że sprawdzamy, czy jest rzetelny, że rzetelnie pracuje, czy on robi faktycznie te błędy, czy serio jest taki super, jak się ludziom wydaje.
0: No właśnie nie jest.
15: No właśnie nie jest, bo nieraz się włącza AI, niby często ludzie się wycwaniają i robią pracę domową czy coś, później się okazuje, że ono robi totalne błędy, podstawowe. Tak samo koleżanka ostatnio próbowała ściągać z AI, on napisał nam totalnie co innego i co już ja wiedziałam, że to jest błąd. On totalnie czasem zrobi dobrze, to fakt, ale bardzo często...
16: Czasami sobie swoje własne zadania wymyśla.
15: Tak, swoje własne zadania wymyśla, w ogóle nie koduje tego, co my mu wysyłamy i nie rozumie przekazu, jaki do niego podajemy.
0: Jeśli chodzi o AI, trzeba być czujnym.
15: Oczywiście, trzeba być czujnym, ponieważ on czasem popełnia takie błędy, których na pierwszy rzut oka my nie widzimy, ale po głębszej analizie się okazuje, że faktycznie robi błędy, chociażby nawet w polskim czy angielskim gramatyczne, czy literówki robi, albo totalnie źle dobrane słowa w złym znaczeniu.
0: Czyli tego też się uczycie w szkole, żeby nie korzystać z AI tak bezmyślnie.
16: Tak, ja na przykład jestem osobą, która jest przeciwko AI, staram się z tego nie korzystać, nie korzystam z tego, dlatego że uważam, że czasami AI może nam zabrać jakieś wykształcenie czy możliwości, dlatego że w tym momencie AI robi wszystko za nas. AI może za nas zrobić plakaty, które są rozwieszone tu w szkole. Jest to raczej takie oczywiste, że to jest dużo łatwiejsze, zrobienie plakatu z AI.
0: Ale zabija kreatywność.
16: Ale zabija kreatywność, tak. Tak samo jak na przykład jakieś zadania w szkole robimy, czy coś, to też ludzie to wrzucają do AI. i AI robi dużo błędów. Albo AI po prostu zabiera szansę dzieciom, które faktycznie chcą się nauczyć, a nie próbują ściągnąć, żeby dostać dobrą ocenę.
22: Czy jesteś za tym, żeby w szkole jeszcze więcej wykorzystywano sztucznej inteligencji?
16: Uważam, że nie, dlatego że jeżeli usiądziemy na egzaminach, AI nie napisze za nas egzaminów.
22: Ale dobrze wiemy o tym, że tak mi się wydaje, że większość ma nieco inne podejście.
16: Tak, jest. Zdania ludzi są bardzo podzielone, jeżeli chodzi o AI. Niektórzy uważają, że dobrze, że fajnie, że idziemy w tym kierunku, rozwijamy się. Ja uważam, że AI jest potrzebne w medycynie na przykład, ale nie w edukacji szkolnej.
18: Nasza klasa szczególnie już korzysta z AI i czy są jakieś sprawdziane czy coś. Niektórzy próbują na przykład karty pracy robić w AI, ale ostatnio była sytuacja, kolega chciał zrobić kartę pracy na niemieckim w AI i AI pomieszał niemiecki z angielskim, angielski z niemieckim i w sumie to stworzył coś na wzór po prostu pomieszania języków.
22: Czyli jeśli korzystać z AI, to tak, z rozsądkiem, mądrze. Z głową.
18: Tak.
22: Mądrze.
18: Mhm. Według mnie w szkole nie powinniśmy aż tak używać AI, ale powinniśmy na pewno mieć takie zajęcia, jak na przykład my mamy na angielskim, żeby uczyć się korzystać z tego czatu GPT czy innych takich
22: narzędzi.
18: Narzędzi, tak. Żeby zobaczyć, jakie jest jednak ryzyko pracy z sztuczną inteligencją.
19: Według mnie nie powinniśmy w ogóle używać do nauki, tak, że

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...